jak filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny.

0: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Wszoła.
1: Panna Marianna jest

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.

cię przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. W samym środku tygodnia zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Maturzyści dziś wcześnie wstają, o 8.30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiety do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści odliczają, o 8.30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
3: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30% progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
1: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot, o czym Maciej Kluczka.
4: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
5: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
4: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
6: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
1: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu spodziewanych upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. Szwajcaria wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Szwajcarzy są ostatnim ćwierćfinalistą mundialu i o półfinał powalczył z Argentyną, która wczoraj pokonała Egipt 3-2.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Drogowcy udrożnili drogę, zlikwidowali utrudnienie na drodze krajowej numer 73 na odcinku Kołaczyce-Krajowice na Podkarpaciu. Tam w nocy zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Droga długo była zablokowana. Teraz pojadą już tamtędy Państwo swobodnie, ale proszę na siebie uważać. No i na prace drogowe kierowcy natknął się na małopolskim odcinku autostrady A4 między węzłami Targowisko i Tarnów Centrum. Drogowcy odnawiają tam oznaczenia poziome.
7: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
8: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Pogoda.
1: Dziś jeden z najchłodniejszych, a właściwie najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Na Podlasiu zaledwie do 13 stopni, w Trójmieście do 18, w centrum do 19, w Małopolsce do 20, na Dolnym Śląsku i na północnym zachodzie do 22 stopni. Miejscami może jeszcze popadać, ale dużo dziś przejaśni.
7: program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
8: Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Lato w Radiu Pogoda.
9: Lato, lato, lato czeka.
0: 5 minut po godzinie 6. Otóż proszę Państwa, dzień dobry, Asia Kruk. Oglądałam wczoraj mecz pomiędzy Egiptem i Argentyną. Kibicowałam Argentynie i wydaje mi się, że jeszcze mam zszargane nerwy. No, jak Państwo oglądali, to sami Państwo wiedzą. Więcej sportu w Radiu Pogoda zaraz po godzinie 7 po wiadomościach. A teraz dzień dobry, środa 8 lipca. 189 dzień roku, do końca roku 176 dni, do końca lata 76. Słońce wstało o 4:25, zajdzie 3 minuty przed 21. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 15 minut, ale za to bardzo przyjemne święta dzisiaj, o czym powiem za kilkanaście minut Państwu. A teraz gramy na dzień dobry, Irena Jarocka.

Vox w pogodnym poranku Radio Pogoda. 11 minut po godzinie 6. Co w dzisiejszej prasie? No, jest rewolucja. Dzisiaj pewne prawo wchodzi w życie. O tym będę mówić. Piszą o tym wszystkie gazety właściwie, ale weźmiemy Gazetę Wyborczą, która na pierwszej stronie pisze o przewrocie na rynku pracy. Od dziś inspektor pracy może przekształcać kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. To najważniejszy punkt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Nie obyło się bez bólu, bo to prawdziwy przewrót na rynku pracy, owszem, ale poprzedzony sporami w koalicji rządzącej. Ostatecznie do gry musiał wkroczyć premier Donald Tusk, który zaproponował salomonowe rozwiązanie. Owszem, reforma wejdzie w życie, ale bez radykalnych, pierwotnie zaproponowanych przez szefową resortu pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk rozwiązań. Jakie to były propozycje? Co się wydarzy zamiast tego? Proszę przeczytać. Dość powiedzieć, że reforma, jak szacuje Towarzystwo Ekonomistów Polskich, obejmie około 160 tysięcy samozatrudnionych i około 140 tysięcy osób na umowach cywilnoprawnych. Proszę bardzo, nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Co to się działo wczoraj we Wrocławiu? I pisze o tym Fakt. Na szczęście nie rąbnęło. O dramatycznych chwilach we Wrocławiu, w którym na placu budowy znaleziono 250-kilogramową bombę i ewakuowano 3000 osób. Przeczytają Państwo na stronie 10 i 11 dzisiejszego wydania Faktu. Jest najnowszy sondaż partii politycznych. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj czy w najbliższą niedzielę, kto i w jakiej ilości wszedłby do Sejmu? Otóż Koalicja Obywatelska 29,1%, Prawo i Sprawiedliwość 23,2%, Konfederacja 13,3%, Konfederacja Korony Polskiej, bo jest i taka, 11, Lewica 8,4, reszta partii, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050, Centrum, to już pod kreską, czyli nie znalazłyby się w Sejmie. Pisze o tym Rzeczpospolita i rozwinięcie tego tematu wewnątrz numeru. I jeszcze ciekawe porady i ciekawe sposoby na komary, meszki i kleszcze w dzisiejszym wydaniu Super Ekspresu na stronie 11. Tak przy okazji tych komarów i meszek doszłam do wniosku, że pół komara nie widziałam jeszcze w tym sezonie w Polsce. No dobra, może jednego malutkiego, ale tak mi się przypomniało, takie ziele jest polskie, wrotycz. Nie wiem, czy Państwo znają. Świetne na komary, meszki, kleszcze i takie tam. Więc polecamy gorąco dzisiejszą prasę i najpiękniejsze melodie.

Rafael Lacara w pogodnym poranku Radia Pogoda, 19 minut po godzinie 6. Obiecałam Państwu dzisiejsze święta, Światowy Dzień Kebaba. No, tam kto lubi, to lubi. Ale proszę Państwa, dzisiaj jest dzień powrotu do dzieciństwa. Wróciliby Państwo? I po co, jeśli tak? No i dlaczego, jeśli nie? 22 444 4004. Co takiego było w tym naszym dzieciństwie, czego nie ma teraz? Albo nie, bo to wiadomo, że co wszyscy będą odpowiadać, że wszystkie dzieci dzisiaj przy komputerze, a my to na trzepaku. Po co Państwo wróciliby do dzieciństwa? Ja też się wypowiem na ten temat, ale później w pogodnym poranku.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
2: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
2: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Została ostatnia reklama.
9: W USHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu. Ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Reklama.
12: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Andrzej Rybiński w pogodnym poranku Radia Pogoda, 6:28. Miało być o dzieciństwie, ale są sprawy ważniejsze, priorytetowe, czyli sytuacja obecna.
1: W Krakowie jak na razie to słoneczko mi wyszło.
2: W Mińsku 17 stopni na termometrze, pochmurno.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za te reporty, a to dziwne, bo Mińsk Mazowiecki niedaleko od Warszawy, a tutaj piękne słońce, ale jakie po tym wczorajszym pochmurnym dniu cieszy jeszcze bardziej. A jak tam na północy, jeszcze wieje bardzo mocno, proszę się odezwać z wybrzeża Trójmiasta, Kaszub, tamte rejony doświadczone w nocy przez wiatr dosyć mocno. Zresztą będziemy o tym mówić jeszcze w wiadomościach Radia Pogoda. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii, bardzo ładnie. The Carpenters.

Pięknie, tercet egzotyczny. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Takie przeboje, takie melodie i inne, fajne, do tańca słyszą Państwo w każdy piątek po godzinie 18 w wakacyjnej potańcówce Radia Pogoda. I w ten piątek już ma być ładniejsza pogoda, więc sądzę, że rodosy tak zwane, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką będą atakowane. Gdzieś tam w tle będzie szło Radio Pogoda. Tylko proszę uważać na dziki. Ostatnio nad Jeziorkiem Czerniakowskim na działkach widziałam, jak dziczki wyszły z lasu, rozejrzały i poszły prosto na działki przez dziurę w płocie. Także proszę uważać, ale poza tym same przyjemności. Zapraszam już teraz, już dzisiaj na potańcówkę w Radiu Pogoda w najbliższy piątek. Za 24 minuty, 7:00.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: T+. Zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Ta grupa nazywa się The Marcells. W 1961 roku wykonali Blue Moon i wykonują do dzisiaj na antenie Radia Pogoda, jak słychać. Cudowna piosenka. A za chwilę będzie Eleni, a słońce sobie lśni. Też pięknie. Za 14 minut będzie siódma. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest dzień powrotu do dzieciństwa. Mówi się, proszę Państwa, że dzieciństwo kończy się wtedy, kiedy musimy zacząć płacić rachunki, ale za to możemy sobie zjeść lody na śniadanie i wracać do domu, o której się chce. Bo w dzieciństwie było zupełnie inaczej. To rodzice czy opiekunowie płacili rachunki, ale za to trzeba było zjeść kanapkę przed cukierkiem. No i kiedy się wychodziło na dwór, to trzeba było być o określonej godzinie, a jak się nie było, to bura, prawda? Wróciliby Państwo do dzieciństwa? Jeśli tak, to po co? Czekamy na wspomnienia. I takie pierwsze z brzegu.
1: Witam serdecznie, Grzegorz Waszow się kłania.
0: Dzień dobry.
1: Gorszą karą w dzieciństwie było, jak mama powiedziała, dzisiaj nie wychodzisz na pole. I to już woleliśmy dostać pasem, niż usłyszeć to zdanie. Bo wyjście to było coś dla nas najpiękniejszego, jak się mogło nam przydarzyć w ciągu dnia.
0: To
1: pozdrawiam
0: prawda.
1: Serdecznie.
0: Pozdrawiamy również serdecznie. Tak, tak, to jest prawda. Kiedyś siedzenie w domu nie było w modzie. A pamiętają Państwo, możesz iść na dwór, czy tam na pole, ale tak, żebym Cię widziała, mówiła mama czy tato. No oczywiście do czasu. 22 444 4004. Proszę dzwonić ze wspomnieniami z dzieciństwa.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7. Niedziela będzie dla nas w wykonaniu niebiesko-czarnych. Niebiesko-czarni są na liście naszej płyty na lata. Płyty na lata prezentujemy w każdą wakacyjną niedzielę od godziny 10 do 14. I gdzieś tam w trakcie wakacji pojawią się także niebiesko-czarni. I fajnie będzie na pewno. Za chwilę będą wiadomości w Radiu Pogoda. Mają Państwo samochód marki Ford? Szczególnie uważnie proszę posłuchać tych wiadomości, bo być może z własnym samochodem będą Państwo musieli jak najszybciej podjechać do warsztatu. Co się dzieje? Szczegóły za chwilę. Reklama.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziś dzień powrotu do dzieciństwa. No to będziemy wracać we wspomnieniach, także w Państwa wspomnieniach, rzecz jasna. Po godzinie 7 w Radiu Pogoda będziemy zaglądać do kalendarza. Zaraz po 7, a teraz wiadomości.
14: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu MOLO w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
14: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 600 000 zł. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Gręta. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
16: Z takich najdziwniejszych, tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zanurzonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają tutaj. Biją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
14: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Obrońcy tytułu w niesamowity sposób odwrócili losy meczu z Egiptem. Jeszcze w 79 minucie przegrywali 0-2, ale ostatecznie wygrali 3-2. Gole nie padły w meczu Szwajcarii z Kolumbią. Sprawę awansu przesądziły rzuty karne, które lepiej wykonywali Helweci. Znamy pierwszych półfinalistów Wimbledonu. Amerykanka Coco Gauff wygrała z Jessicą Pegulą, a Czeszka Karolina Muchowa z Japonką Naomi Osaką. W męskim turnieju rozstawiony z jedynką Jannik Sinner pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa, a Nowak Dżokowicz po 5-godzinnym thrillerze wygrał z Felixem Orze Aliasimem z Kanady.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju oraz w centrum, z kolei burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Na termometrach do 12 stopni dziś na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Najcieplej do 22 w zachodniej części kraju.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Dzień dobry. Dzisiaj dzień powrotu do dzieciństwa i wracamy we wspomnieniach. 22 444 40 04. Dlaczego, czy są jakieś powody, dla których wróciliby Państwo do dzieciństwa? No dlaczego? Proszę nam o tym opowiedzieć. Co takiego fajnego w tym dzieciństwie? Jakie Państwo mają wspomnienia? Będziemy o tym mówić w środę 8 lipca, bo to dziś właśnie taki dzień. 189 dzień roku, do końca roku 176 dni, do końca lata 76. Asia Kruk, dzień dobry Państwu. I jeszcze jedna informacja, bo patrzę właśnie na kamerę online, na obraz z kamery online z Krynicy Morskiej. Na wybrzeżu bardzo mocno wieje, no więc w Krynicy, proszę Państwa, plaży nie ma. Na razie cała zalana. Więc proszę sobie zobaczyć. Mamy nadzieję, że ten wiatr dość szybko ucichnie, ale rzeczywiście są ostrzeżenia, więc proszę się tam trzymać na wybrzeżu. Nil Sedaka, za chwilę Sława Przybylska.

Ta, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady z

ty masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: O, to być może trudna rada na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: stópek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by chupa, nie wyjdzie jak ogóle. Ty kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sal.
2: 11 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co tam w kalendarzu? Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Elżbieta, Jan i Piotr. Życzymy Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziś dzień powrotu do dzieciństwa, o czym rozmawiamy na antenie Radia Pogoda z Państwem słuchaczami. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Co takiego fajnego w tym naszym dzieciństwie było? Powody, dla których byśmy do niego wrócili. Albo i nie, bo są różne wspomnienia przecież. A co jeszcze w kalendarzu? 69 rok, 1969. Wtedy miała miejsce premiera komedii, którą ja bardzo lubię osobiście. Rzeczpospolita Babska w reżyserii Hieronima Przybyła. Obsada naprawdę fantastyczna. Jan Machulski, Teresa Lipowska, młodziusieńka, Wacław Kowalski, Zofia Merle, Krystyna Sienkiewicz. Bardzo przyjemnie się to ogląda także w 2026 roku. W każdym razie, za każdym razem, kiedy mam okazję, to chociaż fragment sobie obejrzę. Mamy też jedne urodziny gwiazdorskie. Artystki, którą też bardzo szanuję i lubię. W 1957 roku urodziła się Wanda Kwietniewska, piosenkarka, wokalistka zespołu Wanda i Banda, i to ona śpiewała Nie będę Julią wierną. Znają to Państwo, ale też Wanda i Banda jako zespół wykonali piosenki do jednego z moich ulubionych seriali z dzieciństwa, czyli Siedem Życzeń. Pamiętają Państwo Klątwę, Czarnego Kota i Rademenesa?
3: Siedem życzeń,
2: i takie zaklęcie tam padało, Hator, Hator, Hator. No i wspomnienia wracają. No i tak właśnie, być może dzisiaj do przypomnienia. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Skaldowie i piosenka Ty z 71 roku, teraz w Radiu Pogoda, 13 po 7.
4: Byłaś u kresu drogi, dalekim światełkiem, nadzieją.

0: Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, w pogodnym poranku Radia Pogoda. To jest jedna z tych najpiękniejszych melodii, które muszą wybrzmieć do ostatniej nutki. Zdecydowanie. 20 po siódmej, zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. O, The Temptations się pojawi, My Girl. A co się pojawi dzisiaj po 22? Oczywiście Hrabia Monte Cristo, czyta Wojciech Masiak. Dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, bo na antenie Radia Pogoda w naszej wieczornej powieści pojawi się 200. odcinek Hrabiego Monte Cristo. A do końca jeszcze ho, ho, ho. Więc zapraszamy serdecznie do słuchania i przypominam uprzejmie, że wszystkie odcinki można posłuchać na stronie www.radiopogoda.pl w naszych podcastach. Zresztą tam są wszystkie powieści, mogą Państwo wracać do czego Państwo tylko chcą. Zapraszamy. The Temptation, My Girl, a później Janusz Laskowski w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dosłownie za moment.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scandal w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wróżka prawdę ci powie.
7: Wróżka przyszłość przepowie.
6: Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 8. Dzień powrotu do dzieciństwa. Taki jest dzień w kalendarzu. No to wracamy i opowiadamy. To znaczy, państwo to robią. Dzień dobry.
1: Witam, stały słuchacz, kierowca zawodowy. Ja powiem, kiedyś dzieci były bardziej szczęśliwe. Moje dzieciństwo pamiętam tylko. Nikt mnie do szkoły nie odprowadzał. Chodziłem z kolegami do pierwszej klasy. Tam mama mnie odprowadziła raz, pokazała gdzie szkołę. Już później ze mną nie chodziło. Chodziliśmy po drzewach, przyszły wakacje, na czereśnie.

0: się chodziło. Ja miałem czereśnie, koledzy do mnie przychodzili. Skakaliśmy z drzewa, z tego nikt za nogi nie złamał. Byliśmy bardziej wysportowani, sprytniejsi i bardziej zaradni.
1: No, bardziej zaradni to być może tak, a butelki jak się sprzedawało, a nie, to akurat wróciło. Tak. Jak wspomnę sobie mój upadek z bardzo wysokiej czereśni, to do dzisiaj mnie bolą 4 litery. Ale to, że czy dzieci były kiedyś bardziej szczęśliwe, a dzisiaj są mniej, to moim zdaniem takie powiedzenie trochę na wyrost. To trzeba by dzieci zapytać, a poza tym nie każdy ma takie dobre wspomnienia jak pan. A państwo, jakie mają wspomnienia? W pogodnym poranku Radia Pogoda, o tym rozmawiamy sobie dzisiaj na antenie. 22 444 4004, dzień powrotu do dzieciństwa.

0: Muzyka to też piękne wspomnienia z dzieciństwa. Paul Anka przed momentem. Za chwilę będzie Bogdan Łazuka, później Anna Jantar za 21.08. A propos tych wspomnień z dzieciństwa, jeden z naszych słuchaczy pisze do nas przez Messenger. Wspomnienie z dzieciństwa. Pani na pogotowiu na Traugutta we Wrocławiu znała moje imię i imię mojej mamy. Miłego dnia. No to cieszymy się, że jest pan w gronie żyjących i dobrze się miewających obywateli polskich, skoro takie wspomnienia z dzieciństwa. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do MediaExpert.
13: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Za 10 minut będzie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. W powrotach do dzieciństwa mam jeszcze takie wspomnienie, że się ratowało każdego ptaszka ze złamanym skrzydłem, a nawet jak nie miał złamanego skrzydła, to też się go ratowało, czyli trzymało parę dni w pudełku po butach, dopóki rodzice się nie zorientowali i nie wypuścili tej biednej ptaszyny. A właśnie, proszę Państwa, znalazłam taką informację na profilu facebookowym z przychodni stomatologicznej. Akurat tak się składa, że u mnie tutaj po sąsiedzku na Mokotowie w Warszawie Centrum Stomatologiczne prosi, żeby wszyscy poznali Stefana. Stefan przychodzi codziennie o tej samej porze do tegoż właśnie, do tej przychodni stomatologicznej, puka w szybkę, puk, puk, puk, dziobem. A, czyli zdradziłam już trochę. Puka w szybkę, oni tam otwierają i wystawiają Stefanowi wodę i dają jakiś pokarm, więc Stefan przychodzi codziennie, a Stefan to wrona siwa. Wiedzą Państwo doskonale, także z Radia Pogoda, ale też z własnego doświadczenia życiowego, że wrony są bardzo mądre i tutaj taka jedna warszawska wrona też jest tego doskonałym przykładem. Tak przy okazji, i tutaj też szanuję tych stomatologów za to, że wystosowują taki apel, że w czasie upałów stawiamy przed dom, blok czy na ogród miskę z czystą wodą, żeby się ptaszki napiły i pszczoły, żeby się napiły i w ogóle, żeby wszyscy byli zadowoleni. Państwo dentyści, proszę serdecznie Stefana pozdrowić, jeśli Państwo tam w tej przychodni stomatologicznej słuchają Radia Pogoda, a chyba tak jest. Alina Pszczółkowska i paryskie tango teraz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 5 minut i będzie godzina 8. Za chwilę będą wiadomości najważniejsze, a w nich między innymi o tym, że no kolejna fala upałów zbliża się do Polski i najgoręcej będzie na zachodzie i na południu i w związku z tym Kraków przygotowuje się na upał. Gdyby się Państwo tam w najbliższym czasie wybierali, proszę sprawdzać prognozy pogody, bo na przykład Zamek Królewski na Wawelu będzie zamknięty. Więcej szczegółów już za chwilę, a po godzinie 8 nasza zabawa, pogodna krzyżówka. No i proszę Państwa, rozdajemy Państwu, tak, bidony na wodę Radia Pogoda, całkiem spore, o pojemności 0,7. Jest też książka Dziewczyna z mgły Carly Montero, więc jeżeli Państwo mają ochotę rozwiązać dzisiejszą krzyżówkową zagadkę, to proszę dzwonić 22 444 4004, a jeżeli mają Państwo ochotę rozwiązać miesięczną zagadkę, gdzieś tam pod koniec miesiąca, wysłać odpowiedź do nas na poranek @radiopogoda.pl, to proszę sobie ze strony www.radiopogoda.pl wydrukować ten diagram krzyżówkowy, no i wpisać w dzisiejszy wiersz tam odpowiednie literki. Jednym słowem, należy nas po prostu uważnie słuchać.
1: Radio Pogoda. Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy. No,
3: wygramy, tam wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ten maluch, skąd się tu wziął?
8: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
7: Możemy go zobaczyć?
8: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
7: Chcę zobaczyć wszystko!
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pogoda ducha w wykonaniu Hanny Banaszek, czyli jeden z naszych hymnów, zabrzmi zaraz po godzinie 8, a teraz będą wiadomości.
18: Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał. Wawel ograniczy liczbę zwiedzających.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8.30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
19: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
4: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
19: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
4: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
18: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
20: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
18: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przez są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
21: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
18: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
23: Pogoda.
18: Dziś najchłodniejszy dzień tego tygodnia, do zaledwie 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Najcieplej w zachodniej części kraju, ale i tam maksymalnie 22 stopnie. Wiatr dziś umiarkowany i dość silny, szczególnie na północy kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu możliwe wschodzie, a na północnym wschodzie burze.
22: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
24: Lato w Radiu Pogoda.
25: Lato, lato, lato czeka.
0: Dzień dobry, Asia Kruk. Kłaniam się Państwu. Dzisiaj środa, 8 lipca. Słońce wstało o 4.25. Zajdzie 3 minuty przed godziną 21, a dzień potrwa 16 godzin i 32 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego w roku o 15 minut. Dzień powrotu do dzieciństwa. Czy Państwo wróciliby do dzieciństwa i dlaczego? Czyli wspominamy po prostu, co to się tam wyczyniało za dzieciaka. Czy to kiedyś fajniej było, czy dzisiaj jest fajniej. No dzisiaj jest gorzej, bo już nie jesteśmy dziećmi, prawda? Będziemy do tego wracać 22 444 4004, ale najpierw już za chwilę zajmiemy się wygrywaniem. Znaczy Państwo wygrywaniem, a ja przepytywaniem. Czyli będzie pogodna krzyżówka w Radiu Pogoda.

0: Też gramy, co? 61 rok, Dion i The Belmonts, Run Around Sue, a po polsku można by nazwać tę piosenkę Zuzia Fryga. Wiedzą Państwo, co to fryga, prawda? No właśnie, zaczynamy.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Anna.
0: Pani Anno, kłaniam się. Tu Asia Kruk,
2: dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Dzień dobry. Ma pani przed sobą ten diagram krzyżówkowy, czy rozwiązuje
2: nie,
0: pani...
2: Nie mam, ja tylko tak przez telefon.
0: Dobrze.
2: Bo ja nie mam w ogóle internetu i tylko właśnie się posługuję.
0: No, ale na szczęście jest telefon i też taki kanał jakby z grania, więc bardzo fajnie. Prezent mam dla pani Aniu. Bidon na wodę z filtrem. Także gdziekolwiek
2: bardzo.
0: Będzie pani mogła zaczerpnąć wody i pójść dalej po prostu i się
2: bardzo
0: nawadniać,
2: mi,
0: bo to jest bardzo ważne. Do wygrania będzie książka Dziewczyna z mgły Carly Montero. Jeśli rozwiąże pani zagadkę, będzie pani na rozwiązanie miała 10 sekund, ale pozwoli pani Aniu, że teraz zwrócę się do tych słuchaczy Radia Pogoda, którzy rozwiązują sobie diagram krzyżówkowy.
2: Bardzo proszę.
0: Bo tutaj ważna kwestia. To będzie wiersz numer 3, proszę państwa, czyli to od samej góry. Wiersz numer 3, a teraz już pani Anno, ważne informacje dla pani, więc proszę słuchać.
2: Tak.
0: Kategoria dzisiejszej zagadki to serial.
2: Tak.
0: Liter rozwiązania 5, więc rozwiązanie na 5 liter.
2: Tak.
0: A zagadka brzmi następująco. Agent J23.
2: Klos!
0: L-O-S-S jest 5 liter, oczywiście.
2: Faktycznie? Boże, kochany.
0: Tak, zgadła pani. Nie może pani w to uwierzyć?
2: Nie, bo ja się zawsze staram, a nie, tak pół na pół mi wychodzi, bo ja już u państwa trochę rzeczy wygrałam, ale trochę przegrałam.
0: Rozumiem. To dzisiaj jest ta lepsza połowa, pani
2: Aniu.
0: No to
2: bardzo mi miło jest. Bardzo dziękuję.
0: Komplet nagród pani zdobywa, więc dzisiaj już zagadka się kończy. Dziękujemy bardzo pani Aniu. Życzymy wszystkiego najlepszego. Państwa zapraszamy na jutro. No i ja jeszcze przypomnę, że to był wiersz numer 3 w diagramie krzyżówkowym. Bo jeżeli państwo rozwiązują krzyżówkę w diagramie, to tam będzie takie pionowe hasło i pod koniec miesiąca proszę napisać do nas odpowiedź, jakie to hasło i mogą państwo wygrać fantastyczne nagrody. A to będą karty, bidon na wodę, koszulka nasza błękitna z 11, czyli na 11 urodziny Radia Pogoda i parasolka przepiękna biała. Taki komplet nagród pod koniec miesiąca. Serdecznie zapraszamy.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Do dziewiątej jeszcze 40 minut. Jakby co jest? 8:20, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbigniewa Kurtycza graliśmy przed chwilą, ale wcześniej był artysta, którego cenią sobie państwo chyba szczególnie. No i tę piosenkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Asieńko. Kocham was. Szczególnie ta piosenka o tym chlebie. Mm. To jest coś pięknego, naprawdę. Te słowa. To jest miód na moje serce. Samego rana, jak się słyszy taką przepiękną piosenkę, to człowiek jest szczęśliwy na cały dzień. Dziękuję wam serdecznie. Całuję was mocno, kochani. Halina, pa, pa.
1: Buziaczki, pani Halino, bardzo serdecznie dziękujemy. No bardzo się cieszę, że mogła się pani poczuć szczęśliwsza. Państwo też. Anna German za chwilę, a jeżeli mnie pokochasz, a później będzie Gumba i Dance Band, dlatego że w Radiu Pogoda non-stop są najpiękniejsze melodie.
3: Sponsorem programu był Polkar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
4: Reklama.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert.
13: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
15: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Sun of Jamaica, 80. rok, Gumba i Dance Band, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Piękna wakacyjna piosenka, kolejna oczywiście przed nami, bo to będzie Marianna w wykonaniu Bogusława Meca, później Maciej Kosowski z Czerwono-Czarnymi. Za 28 minut będzie 9. Dzisiaj rozmawiamy o powrocie do dzieciństwa, bo dzisiaj jest dzień powrotu do dzieciństwa. Państwo by sobie życzyli wrócić, jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, no to też pytamy dlaczego. Dzień dobry.
1: Dlaczego powróciłem do dzieciństwa? To bardzo proste. Inaczej się żyło, zupełnie inaczej. Żyło się radośniej, mimo że było trudno, mimo że czasy były ciężkie. Taka radość była gdzieś w społeczeństwie, ta jedność i tak dalej. Teraz się tego nie ma. A druga sprawa to muzyka. Muzyka rockowa, tworzona przez ludzi. Wspaniałe, wspaniałe kawałki polskiego rocka powstawały właśnie w latach mojego dzieciństwa. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Darek z Poznania.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy, panie Darku. No, z tą muzyką to ma pan rację.

Ja sobie muszę zapamiętać ten cytat. Muzyka tworzona przez ludzi. Ech, kiedy to było. Na szczęście jest Radio Pogoda i tutaj mnóstwo takiej muzyki właśnie jeszcze tworzonej przez ludzi, a nie przez komputery, syntezatory, a dzisiaj to nawet sztuczną inteligencję. Chociaż z drugiej strony podsłuchuję tych nowych produkcji właśnie robionych przez, nie wiem jak to nazwać, roboty, alternatywną rzeczywistość. No całkiem niezłe, ale to już nie to, co kiedyś. Powrót do dzieciństwa, tak czy nie i dlaczego? 22 444 4004. Wspominajmy.

0: Jak my wszyscy ma 20 lat. No tak, my wszyscy. Powroty do dzieciństwa, bo nie każdy chciałby do niego wrócić, proszę sobie wyobrazić. Po godzinie 9 wrócimy my do tego tematu w pogodnym poranku Radia Pogoda, a po godzinie 10, a właściwie po 12, kolejna rozgrywka w Funduszu Czasów Pogodowych, w których zdobywają sobie Państwo w tym roku w każdy piątek 2000 zł na wymarzone wakacje. Można na przykład wrócić do tego ośrodka wczasowego, do którego jeździło się w dzieciństwie, jeśli oczywiście jeszcze istnieje. A wczoraj było tak.
1: W kolejnej rozgrywce Funduszu Czasów Pogodowych weźmie udział pan Waldemar. Gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia jutro.
2: Dziękuję ślicznie.
1: A dla pani Marleny mam upominki od Radia Pogoda, między innymi naszą wygodną i pojemną torbę oraz kubeczek Radia Pogoda.
3: O, dziękuję bardzo. Też się cieszę.
0: No pewnie, bo w Radiu Pogoda jest tak, że wygrywa każdy, każdy dostaje nagrody, a gdyby Państwo chcieli dostać taką nagrodę i stanąć w szranki z panem Waldemarem, proszę się zgłosić do naszej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl. Tam jest specjalny formularz, który Państwa intuicyjnie przeprowadzi przez wszystko, a później trzeba czekać na telefon od Piotra Sforakowskiego.
4: Autopromocja.
5: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
10: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
9: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
11: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
9: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
21: Uczę się włoskiego.
20: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Została ostatnia reklama.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: Pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W tej chwili za 9 minut będzie godzina 9. Podam Państwu informację, która bardzo mnie ucieszyła, bo mam do niej stosunek osobisty i emocjonalny i też trochę zawodowy, ale taki osobisto-zawodowy. Otóż proszę Państwa, dotarła do nas wiadomość, że opłatkowe ozdoby z Lubelszczyzny uznane zostały za dziedzictwo kulturowe. Tak zwane sfery, światy czy wiliki, bo różnie się to nazywa, zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To jest bardzo ważny moment dla twórców ludowych z Lubelszczyzny, gdzie ta wyjątkowa praktyka przetrwała, rozwinęła się i do dziś pozostaje żywym elementem lokalnej kultury. Te ozdoby choinkowe, które się wiesza w okolicach Bożego Narodzenia, a to jako podłaźniczki, a to są teraz ozdoby stołowe, a to na choince, robione są z prawdziwych opłatków. I takie najstarsze udokumentowane ślady pochodzą z połowy XIX wieku, ale ta tradycja była dużo, dużo, dużo dawniejsza. No tylko wiedzą Państwo, jak to jest z opłatkiem. Jest to wyjątkowo nietrwały materiał artystyczny. W związku z tym no, nie przetrwały po prostu starsze rzeczy. To i tak, że 150 lat przetrwały, to jest dla mnie niesamowite. A mam do tego stosunek osobisty, ponieważ kiedyś przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i robiłam tam audycję z twórcami kulturowymi właśnie takimi. I jedna z twórczyń specjalizowała się w robieniu takich właśnie wilijek, sfer czy światów. W ogóle niesamowita nazwa, światy na takie ozdoby. Mogą znaleźć Państwo ślady tej audycji jeszcze gdzieś, tam gdzieś w podcastach Radia Pogoda na stronie www.radiopogoda.pl, jeśli będą Państwo mieli ochotę. No w każdym razie bardzo miło to wspominam i uważam, że są to piękne ozdoby, więc serdecznie gratuluję.
1: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś niewaki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. To wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
2: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
2: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
2: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
2: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
2: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
2: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: I słowa, melodia i rytm.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No genialnie to brzmi zawsze. Piosenki starszych panów. Po dziewiątej w Radiu Pogoda wrócimy do czasów dzieciństwa, bo dzisiaj jest dzień powrotu do dzieciństwa. Można sobie poprzypominać jakieś tam rzeczy, jakie by Państwo chcieli. Natomiast w wiadomościach ważna informacja. Gdyby Państwo mieli mieszkanie do sprzedania w Krakowie, to być może to mieszkanie kupi od Państwa miasto Kraków, a nie jakaś osoba prywatna. O co chodzi, wyjaśniamy w wiadomościach już za chwilę.
3: Radio Pogoda.
4: Pada grusza,

0: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Wróżka prawdę ci powie. Wróżka przyszłość przepowie. Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
5: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Została ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Reklama.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy, zaraz po wiadomościach. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Katarzyna Bowery wyśpiewa Gdy radości tyle, a Jan Wojdak z Wawelami i Jerzym Grunwaldem jeszcze Morza Błękit. No to wiadomości teraz.
14: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
7: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, że chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi się mi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
14: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w trzy cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw zaostrzenia sytuacji, to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
12: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje konsekwencje dla gospodarki światowej.
14: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
13: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
14: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkanie komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
15: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niesamowita remontada Argentyny. Mistrzowie świata przegrywali z Egiptem 0-2, ale wygrali 3-2 i w ćwierćfinale mundialu zagrają ze Szwajcarią, która po bezbramkowym remisie wygrała po karnych z Kolumbią. W ćwierćfinałach zagra w sumie aż 6 europejskich drużyn. Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Anglia z Norwegią. Dziś bez meczów walka o półfinały rozpocznie się jutro. Polki od porażki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów w Osace. Podopieczne Stefano Lavariniego przegrały dziś 1-3 z Turcją. W Japonii nasz zespół, który walczył o awans do turnieju finałowego, zagra jeszcze z USA, Brazylią i Japonią.
15: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
10: Pogoda.
14: Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju, a na północnym wschodzie burze. Natomiast na termometrach dziś niewiele, do 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju.
15: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
10: Lato w Radiu Pogoda.
18: Lato, lato, lato czeka.
6: 9:06, dzień dobry, w środę, dzisiaj 8 dzień lipca. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Elżbieta, Jan i Piotr. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś także dzień powrotu do dzieciństwa. Państwo wracaliby do dzieciństwa z różnych powodów.
19: Tworzyły się tak zwane bandy chłopaków i dziewczyn. Myśmy na przykład mieli taką bandę, gdzie żeśmy zawsze grali w Stekla, Palanta żeśmy grali, żeśmy obozy indiańskie sobie gdzieś tam robili. No, dziękuję, pozdrawiam.
6: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy. A u mnie nawet na osiedlu to była wioska indiańska. Czyli taki plac zabaw, ale z wigwamami i tymi tam rzeczami, sami państwo się pewnie domyślają. Oj, były czasy, były. O powrotach do dzieciństwa państwo opowiadają dzisiaj na antenie Radia Pogoda 22 444 4004. Asia Kruk, dzień dobry i zapraszam.

0: Przypomnienie Błękitu Morza w wykonaniu Jana Wojdaka z Wawelami i jeszcze Jerzego Grunwalda. Takie zestawienie w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Za chwilę będzie Krzysztof Krawczyk i Parostatek. Uprzejmie przypominam, że audycję Płyty na lata właśnie z płytą Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle, na której jest Parostatek, posłuchają sobie Państwo, zapraszam gorąco, na stronie www.radiopogoda.pl, a my wracamy do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dzień dobry, Jacek Sosnowca.
0: Dzień dobry.
1: No, wspomnienia wróciły i to jest tak na gorąco przypomniało mi się, jak bawiliśmy się na podwórku, gdzie była piaskownica i huśtawka, przestawialiśmy, robiliśmy zawody, kto dalej skoczy. Siedząc i wyskakiwaliśmy, a później był trudniejszy, bo staliśmy na tym siedzeniu i wyskakiwaliśmy, lecieliśmy w stronę tej piaskownicy.
0: Wyobrażam
1: później
0: sobie.
1: Później zmęczeni poszliśmy się czegoś napić i piliśmy wodę z saturatora, którą nazywaliśmy gruźniczanką. Pamiętam 10 groszy czysta woda, a ze sokiem majnowym wspaniałym chyba 50. Oj, to był pieniądz. Oczywiście są jeszcze inne, ale teraz mi się nie przypomina. To na razie, dziękuję.
0: No na razie, dziękuję bardzo, ale to w zupełności wystarczy. Jak ja się zmęczyłam podczas zabawy, to szło się pod balkon albo pod okno i wołało: mamo, rzuć picie! A mama: no jak mam ci rzucić picie? Chodź do domu i się napij. Nie, rzuć picie! I oczywiście trzeba było się podłączyć pod jakiś kran, a wtedy woda była chlorowana i jakoś przeżyliśmy. Takie wspomnienia z dzieciństwa. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Wiele z Państwa podnosi to, że my mieliśmy bardziej szczęśliwe dzieciństwo niż dzieci dzisiaj. Otóż nie wszyscy. W telefonach od Państwa pojawia się także dzieciństwo, które przypadały na czasy wojenne, II wojny światowej, albo tuż powojenne. No to było bardzo trudne dzieciństwo i ja oczywiście to doskonale rozumiem. Nie generalizujemy, każdy ma swoje wspomnienia. Za wszystkie serdecznie dziękujemy.

0: Johnny Cash, Ring of Fire. A propos powrotów do dzieciństwa. O, dla Johnny'ego Cash'a i umiłowania mojego osobistego tatusia do tego piosenkarza. Też bym wróciła do dzieciństwa. Słuchało się. Ale dzisiaj też się słucha, bo jest Radio Pogoda i takie fajne piosenki. Jak Wały Jagiellońskie i Monika Dziewczyna Ratownika już za chwilę. Maria Koterbska, Ciacia Seniorita. To mamy w planach muzycznych na najbliższe chwile. Jest 9:21.
1: Raz!

0: automatyczną skrzynię obiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.

29 minut i będzie godzina 10 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzień powrotu do dzieciństwa i właściwie to już niby skończyliśmy ten temat, ale jeszcze mi się przypomniało, jak byliśmy dziećmi, to nie było problemu, bo się na wakacje jechało albo do babci czy cioci na wieś, albo rodzice zapisywali na kolonie, tam gdzie akurat zakład pracy rodziców wysyłał dzieci na kolonie i po prostu się jechało i nie było z tym problemu. A dzisiaj ile to zachodu, żeby na wakacje pojechać, trzeba je znaleźć. A właśnie mam bardzo ciekawy raport od jednej z wyszukiwarek internetowych, jak to my Polacy szukaliśmy wakacji w ciągu ostatnich kilku tygodni. Otóż jest odwrót od wakacji nad polskim morzem i w ogóle w Polsce. Chwaliliśmy się jeszcze kilka tygodni temu, że w tym roku Polacy zdecydowanie wybierają Polskę na wakacje. No to już nie. No to już bardziej pytamy my Polacy internetu o to, dokąd. Oczywiście, żeby było jak najtaniej pojechać za granicę. Wygrywają Włochy, Hiszpania i Turcja, ale latamy też bardzo daleko, tylko że już nie do Tajlandii, jak jeszcze 2 lata temu. To znaczy tylko do Tajlandii, a nie jak 2 lata temu jeszcze na Bali. Ale tam teraz pora deszczowa, więc gorąco i leje. I właśnie tego a propos gorąco, to chyba po ostatniej fali upałów przyszło nam do głowy, nam Polakom, mówię ogólnie, przez pryzmat wyszukiwań w internecie, że możemy pojechać nie tylko nad morze i w góry albo na grecką wyspę, ale gdzieś w jakieś chłodniejsze miejsce, dlatego że wzrosło zdecydowanie zainteresowanie wakacjami w tych chłodniejszych miejscach, czyli w Islandii, Norwegii, Finlandii i takich tam. Częściej pytamy też o to, gdzie można pojechać na urlop z psem. Pytamy także o wakacje z wojskiem. No muszę Państwu powiedzieć, że myślałam o wakacjach z wojskiem, to tam chyba 3 albo 6 tygodni jest takiego szkolenia, ale się okazało, że jestem za stara, no i bardzo dobrze w sumie, także zostaję z Państwem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, dokądkolwiek byśmy nie wyjechali.

0: Ada Rusowicz w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za chwilę jej piosenka w wykonaniu Jerzego Połomskiego. Państwo często wspominają, że kochają tę piosenkę Daj z 1968 roku. No to bardzo proszę, za chwileczkę będzie. A zaglądali już Państwo w media społecznościowe Radia Pogoda. Dzisiaj dzień powrotu do dzieciństwa, więc o tych wspomnieniach z dzieciństwa sobie rozmawiamy. I tak trochę, ale tylko troszeczkę a propos, ponieważ w naszej redakcji trwa remont i Państwo to czasami słyszą, to przeprowadzamy się z miejsca na miejsce, trzeba wszystko spakować, przenieść z jednego biurka na drugie, z jednego piętra na drugie. No i znaleźliśmy pewne artefakty w archiwach redakcji Radia Pogoda. Ja się śmieję, bo tak dawno nie używałam. O jejku. No i sfotografowałam się z tymi artefaktami właśnie. Umieściłam zdjęcie na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda. I proszę tam zaglądać i powiedzieć, czy Państwo pamiętają, używają może jeszcze takich właśnie rzeczy, a co to za rzeczy? Proszę zaglądać do internetu.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: 5 sekund, pani Dorota.
4: Stenia Kozłowska?
3: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
4: Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
14: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
3: Ale duża.
21: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
21: To do Media Expert.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

0: Julio Iglesias, Paloma, wcześniej tam Kukuruku. Kiedy byłam mała, bo dzisiaj trochę dzieciństwo wspominamy, myślałam, że to jest piosenka o czymś spalonym, że to jest spalona. Ale to człowiek nic nie rozumie.
1: Takie schronisko było.
0: Tak, jest nawet. Pogodny poranek w Radiu Pogoda już się kończy. Za 9 minut będzie godzina 10. Słyszą Państwo Piotr Sworakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, Piotrze, dzisiaj dzień powrotu do dzieciństwa. Wróciłbyś?
1: Wróciłbym. Czemu nie?
0: Po co?
1: O, z wielu różnych powodów.
0: A jeden?
1: Wspólne słuchanie płyt z kuzynami na adapterze Bambino. Płyt i pocztówek dźwiękowych.
0: Ale numer.
1: A co?
0: Pozdrawiamy kuzynów, co?
1: No pewnie.
0: No to zapraszamy, Piotr. Wspominaliśmy dzisiaj, Piotr Sworakowski po godzinie 10 ma tu zupełnie inne zadania.
1: No tak, żeby bawić Państwa najpiękniejszymi melodiami na lato.
0: Ale tam zaraz.
1: Oczywiście chodzi o Fundusz Wczasów Pogodowych.
0: Oczywiście.
1: Zapraszamy do zgłaszania się do tej zabawy na stronie radiopogoda.pl.
0: Finał kolejny po godzinie 12. Słyszymy się jutro. Asia Kruk, zapraszam.

0: mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
1: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
11: A kurczątko, ona stoi.
10: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
11: A mówią, że jak tanio, to słabo.
10: Bo nie znają Wesołka.
11: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
10: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
12: Reklama. Co ty, królu złoty? Zapyta za chwilkę Monika Borys, po czym usłyszymy Scotta McKenzie w pięknej balladzie o San Francisco. Ale najpierw posłuchajmy najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
13: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojnowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadet, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
15: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
13: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
16: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
13: Karol Nawrocki. Grodzki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycje reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
17: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipty strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
13: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
18: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
14: Pogoda.
13: Silny, porywisty wiatr, szczególnie na północy, tam są alerty, a na termometrach dziś niewiele stopni, to najchłodniejszy dzień tego tygodnia, do 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. Przelotny deszcz, głównie na wschodzie, a na północnym wschodzie możliwe burze.

0: Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-kar.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Fundusz Wczasów Pogodowych to jest bardzo istotny element naszych wakacyjnych spotkań, ale żeby wziąć udział w tej zabawie i grze o 2000 zł w piątek, należy się do zabawy zapisać na stronie radiopogoda.pl. Jeszcze dzisiaj będzie o tym mowa, natomiast do 11 na pewno będzie mowa o przygodach w podróży na wakacje. Państwo być może pamiętają jakieś swoje przygody. Proszę sobie spróbować przypomnieć i opowiedzieć o tym dzwoniąc do Radia Pogoda. Tymczasem po wiadomościach wracają najpiękniejsze melodie na lato. Przed nami przeboje Moniki Borys, Scotta McKenzie i ze Zespołu 2 plus 1.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.
3: Dzień dobry, bardzo serdecznie zapraszam.

Radio Pogoda. Słuchaliśmy zespołu 2 plus 1 z płyty Teatr na Drodze, wydanej w 78 roku. Tu akurat autorem tekstu był Ernest Bryl, ale obok niego teksty napisali na tę płytę Marek Dutkiewicz, Andrzej Mogielnicki i Wojciech Młynarski, a wśród piosenek takie przeboje jak Ding Dong. California Mon Amour.

0: No i oczywiście Windą do nieba.
1: Już minął są suche z belonem.
0: Gościnnie na płycie pojawił się Czesław Niemen, który zaśpiewał w duecie z Elżbietą Dmoch balladę łomżyńską. Muszę zapytać, czy Asia Kruk albo Monika Tarka mają w planach tę płytę na lato, ale jeżeli tak, to usłyszą ją Państwo w którąś z wakacyjnych niedziel. W tę najbliższą od 10 do 14 Monika Tarka zaprezentuje Państwu wszystkie utwory, które znalazły się na płycie Ireny Santor. Piosenki stare jak świat. No i troszkę też o nich opowie.

0: To przebój Leslie Gore z 1963 roku. Jak wspominała sama wykonawczyni, Quincy Jones przyniósł jakieś 200 taśm z piosenkami, nad którymi jego zdaniem można by popracować. I po przesłuchaniu wszystkich propozycji okazało się, że It's My Party, której właśnie słuchaliśmy, jest jedyną piosenką, co do której oboje się zgadzają, że nie jest zła. Wzięli się więc do roboty, a kiedy It's My Party wydano na singlu, okazało się, że z niezłej piosenki powstał przebój numer jeden w Stanach, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Powiedziałbym, całkiem niezły wynik.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Została ostatnia reklama.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: tobą chcę oglądać świat. Piosenka Zdzisławy Sośnickiej i Zbigniewa Wodeckiego. A no właśnie, tak trochę a propos tego oglądania świata, a jednocześnie wakacyjnych wojaży. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Beata z Krakowa. Ja w sprawie tych niezapomnianych wakacji nie mogę zapomnieć i do dzisiaj w rodzinie miło wspominamy wyprawę syrenką pod namioty, 4 osoby i z psem. Przy czym samochód tak został załadowany, że jak wyjeżdżaliśmy spod bloku, to samochód był tak nisko, że zahaczył rurą wydechową o krawężnik. Rura się urwała, ale to nam zupełnie nie przeszkadzało. Tata załadował urwaną rurę wydechową na bagażnik i pojechaliśmy strasznie głośno jadąc i smrodząc okropnie. Ale to nie wszystko. Jechaliśmy nad morze. W Łodzi, proszę Państwa, dopadła nas gigantyczna ulewa. Przejechaliśmy bez problemu, ale okazało się, że w miejscach, w których woda była wysoko na ulicy, zalało nam podłogę w samochodzie i mieliśmy wodę na podłodze do samego morza. Pozdrawiam serdecznie. Beata z Krakowa.
0: Wojaże syrenką. Tylko w ten sposób można było mieć basen podróżny w samochodzie, jak Państwo słyszą. Unikatowa polska konstrukcja. Pozdrawiam wzajemnie Pani Beato. A jak Państwo podróżowali na wakacje? 22 444 40

Anna Jantar w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Sławę Przybylską w piosence Na pierwszy znak i Alicję Majewską, jedną z trenerek programu The Voice Senior, o którym piszemy na stronie radiopogoda.pl. To będzie duet z Grzegorzem Markowskim.

0: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
8: Góra

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
2: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
2: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 2017. Liceum Akademickie.pl.
5: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
1: Reklama.
11: Ben i King z przebojem Save the Last Dance for Me oraz Anna German z piosenką Greckie Wino pojawią się za chwilkę w Radiu Pogoda. To będzie zaraz po naszych najważniejszych wiadomościach o 11.
12: Maturzyści poznali wyniki matur. Zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich między innymi kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
13: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
12: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
13: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
12: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
14: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
12: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy. Zamknięto też molo w Brzeźnie, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
15: Prowokacja nieoczywista, nie taka, w której możemy stwierdzić, że Rosja nas zaatakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
12: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
16: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
0: Pogoda.
12: Silnie dziś wieje, ale szczególnie na północy obowiązują alerty przed bardzo silnym wiatrem. Środa będzie chłodna, do 12 stopni dziś na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 stopni w zachodniej części kraju. Burze na północnym wschodzie, deszcz przelotny, wciąż możliwy we wschodniej części kraju oraz miejscami w centrum.
16: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
11: Dzisiaj swoje 79. urodziny obchodzi Konrad Ratyński, basista zespołu Skaldowie oraz współtwórca części zespołowego materiału, więc Radio Pogoda przyłączy się do chóru życzeń dla pana Konrada za kilka minut, no bo teraz mamy dla państwa najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Bena i Kinga, Anny German i Hanny Banaszak. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

Hanna Banaszak w Radiu Pogoda. Wspominałem przed kilkoma minutami o dzisiejszych urodzinach Konrada Ratyńskiego, basisty zespołu Skaldowie od roku 68. Pan Konrad jest także współtwórcą części repertuaru Skaldów. Jego kompozycje pojawiały się na płytach od płyty Stworzenie Świata, część druga.

Jak Państwo słyszeli, pan Konrad był tu także wokalistą. Kompozycje Konrada Ratyńskiego pojawiały się też na kolejnych płytach Skaldów. Nagrywał też piosenki solo. W 2006 pan Konrad Ratyński wydał całą płytę pod swoim nazwiskiem i z niej pochodzi piosenka Gasnący dźwięk.

Życząc Konradowi Ratyńskiemu, basiście Skaldów, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszych 79. urodzin, posłuchajmy teraz Skaldów z płyty Nie domykajmy drzwi. Ciepło myśląc o basiście.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

0: twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczą plus. Nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzył, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Tak, to były grzybki. A co u Państwa dziś na obiad? W Radiu Pogoda za chwilkę Barbara Streisand w piosence Woman in Love, a po wakacjach z blondynką Macieja Kosowskiego przeniesiemy się w kąciku pogodne lato do początku lat 60.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Została ostatnia reklama.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: pogodne lato
1: roku 1962.
0: Z radiem Pogoda.
1: 23 lipca 1962 roku po raz pierwszy przekazano obraz telewizyjny za pomocą łącza satelitarnego. Sygnał telewizyjny przesłano z Francji do Stanów Zjednoczonych, wykorzystując satelitę Telstar 1. W tym samym czasie, niemal co do dnia, w lipcu 62 roku zespół The Tornadoes nagrał instrumentalny utwór, który zatytułowano na cześć tego właśnie satelity. Tak to brzmiało. Zespół Tornadoes wykorzystał w nagraniu jako jeden z pierwszych w muzyce rozrywkowej elektroniczny syntezator dźwięku. Utwór oczywiście zrobił furorę na całym świecie.

Myślcie je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: René i Renato w piosence o miłości. A propos miłości, to ona też się pojawia na kartach powieści Bolesława Prusa-Lalka, którą w niedzielę od 8 do 10 rano Wojciech Masiak Państwu czyta. W każdą wakacyjną niedzielę. Także jeżeli mają Państwo na poranek ochotę na poranek literacki w domowych pieleszach, wystarczy włączyć Radio Pogoda w niedzielę o 8 i już można popijać poranną kawę, słuchając Wojciecha Masiaka czytającego fragmenty lalki.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to byśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do MediaExpert.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Niższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Została ostatnia reklama.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama.
11: Piosenką o szczęściu zacznie się to popołudnie z najpiękniejszymi melodiami na lato. Zaśpiewają duet Albano i Romina Power, po czym usłyszymy Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi w przeboju Chłopiec z gitarą.
12: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury? Są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
12: Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju we Fromborku w Warmińsko-Mazurskiem w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
14: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
12: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. Propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
15: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
12: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
16: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
12: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
17: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
12: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Pogoda.
12: Najsilniej wieje dziś na północy i na północnym wschodzie. Do tego niemal wszędzie może przelotnie padać deszcz, ale są też przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
18: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
11: 81% osób podchodzących do tegorocznej matury zdało ten egzamin. Czy państwo już wiedzą, jak państwa znajomym maturzystom? Proszę powiedzieć, jak zareagowali na oficjalne wyniki matur. Niespełna pół godziny zostało do dzisiejszych rozgrywek funduszów czasów pogodowych, a więc naszej wakacyjnej zabawy, w której od początku tego tygodnia świetnie sobie radzi pan Waldemar. Także niebawem dowiemy się, czy jego pasa sukcesów potrwa dalej, czy usłyszymy o zmianie lidera w drodze do 2000 pojutrze. Na razie mamy 5 minut po południu, środę. Albano i Romina Power przed nami.
13: Zaprasza Piotr

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: W Radiu Pogoda, Diabeł i Raj, piosenka Maryli Rodowicz z połowy lat 70. Teraz usłyszą Państwo może nie o piekle, ale o pewnych trudnościach w drodze na wakacje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzieś mniej więcej w 85, może w 6 roku jechaliśmy na taką wymianę turystyczną do Chorwacji. Mhm. Autobus taki, że dzisiaj pewnie nie byłby dopuszczony do jazdy. Jedziemy już, nie wiem, 20 godzin. Autobus dymi i w końcu pewnej nocy jedziemy taką wąską drogą, nawet nie wiedzieliśmy wtedy, nad jakimi przepaściami jedziemy. Mhm. Coraz więcej kłopotów z tym autobusem. Autobus kurzy, fuka i staje. Kierowca mówi, dalej nie jedziemy. Wychodzi z tego autobusu, pewnie zobaczyć, co się stało. Za chwilę wraca i mówi, stoimy przed hotelem, do którego jedziemy. Taka była przygoda, która się tak szczęśliwie skończyła. Pozdrawiam, do widzenia.
0: Wzajemnie pozdrawiam. To pewnie był hotel z bardzo łatwą drogą do jazdu. Wystarczy jechać, dopóki autobus da radę. Jak już kompletnie wysiądzie, to się jest na miejscu. A czy Państwo pamiętają swoje przygody z podróży na wakacje? Jeżeli tak, proszę się nimi podzielić ze słuchaczami Radia Pogoda. 22 444 4004.

0: żeby się sobą zauroczyć. Piękna piosenka zespołu Czerwony Tulipan w Radiu Pogoda. Zabawa, która zajmie nas za około 10 minut, jest dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, którzy dali się zauroczyć najpiękniejszym melodiom, bo za chwilkę najważniejsza będzie właśnie ich znajomość. To dzięki niej dziś można awansować do jutrzejszego półfinału rozgrywek funduszów czasów pogodowych, a potem w piątek wygrać 2000 zł. Warunkiem jest zgłoszenie się do zabawy fundusz czasów pogodowych na naszej stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
4: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Została ostatnia reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
18: Volkswagen.

0: już w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Pora na codzienną rozgrywkę funduszów czasów pogodowych. Dzisiaj po raz trzeci już spotykamy się z panem Waldemarem, który od poniedziałku zwycięża swoje pojedynki na najpiękniejsze melodie. Dzień dobry, panie Waldemarze.
2: Dzień dobry.
1: Pana przeciwnikiem będzie dzisiaj pan Jacek. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry, panie Piotrze i panie Waldemarze.
1: Za chwilkę czeka nas pojedynek w rundach. Każda z tych rund składa się z dwóch zagadek, po jednej dla każdego z panów. Odpowiadają panowie na zmianę. Prawidłowa odpowiedź to jeden punkt i po każdej z rund sprawdzę stan punktacji. Remis oznacza ciąg dalszy rozgrywki. Brak remisu znaczy, że wyłoniliśmy zwycięzcę, który przejdzie do jutrzejszego półfinału już właściwie, a przeciwnik dostaje od nas nagrodę pocieszenia, czyli upominki od Radia Pogoda. Czy te reguły gry są jasne dla panów?
2: Tak, jasne.
1: No to zaczynamy rozgrywkę. Jako pierwszy zagadkę rozwiązuje pan Jacek, a należy podać nazwisko lub nazwę wykonawcy, którego piosenkę usłyszy pan teraz we fragmencie. Kto to śpiewał? Łucja Prus.
3: Tak, miałem powiedzieć, ono niedawno było chyba u was.
1: No ale już po czasie.
3: Już zacząłem tak, zacząłem śpiewać do snu.
1: Ale to jeszcze nic nie jest przesądzone. Teraz zagadka dla pana Waldemara. No, jeżeli pan tego nie odgadnie.
4: Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my słoneczni. I w kolorowe zmieńmy te.
1: Panie Waldemarze, kto to śpiewał?
2: Zbigniew Wodecki.
1: No i to jest prawidłowa odpowiedź. Panie Waldemarze, jutro spotykamy się w kolejnym już półfinale naszych rozgrywek, bo to czwartkowe rozgrywki. Natomiast dla pana Jacka mam zestaw upominków Radia Pogoda. Panie Jacku, gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję panu za udział. Upominki wędrują do pana, a teraz zadanie dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Jeżeli chcą państwo spróbować swoich sił w takim pojedynku na najpiękniejsze melodie, wystarczy się zapisać do funduszów czasów pogodowych na stronie radiopogoda.pl i poczekać na telefon ode mnie, a potem to już kwestia znajomości wykonawców państwa ulubionych piosenek. Jutro już półfinał rozgrywek, pojutrze stawką będą 2000 zł i państwo też mogą o nie zagrać w Radiu Pogoda około 12.30.
0: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

Zwycięzca bierze wszystko. Piosenka jako ulał pasująca tytułem do każdej z zabaw, które Państwu proponujemy w wakacyjnym Radiu Pogoda. Na przykład w Krzyżówce co rano, chwilę po 8:00 do wzięcia są nasz bidon z filtrem do wody jako nagroda gwarantowana oraz książka Carly Montero Dziewczyna z mgły dla tych, którzy odgadną hasło podawane przez Asię Kruk. Natomiast po południu, po 16:00 w zabawie Daje Słowo u Moniki Tarki mają Państwo szansę wygrać książkę Marty Obuch Na Babski Rozum. Gwarantowaną nagrodą są karty Radia Pogoda.

0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegad. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: sprawdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Została ostatnia reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
4: Reklama.

0: autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Została ostatnia reklama.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Właśnie mija 13, więc przed nami teraz najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, po których najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosenkach zespołu Daniel Santa Cruz Ensemble. To będzie Linda Bella Linda i Mieczysława Wojnickiego, Zakochany Złodziej.
16: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez niż Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
3: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
16: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
17: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam. Tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
18: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
16: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
19: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanfol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
20: Pogoda.
16: Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku. Na północy i północnym wschodzie bardzo silny wiatr, ale mocno wieje też w pozostałych regionach. Do tego niemal wszędzie może przelotnie padać deszcz.
19: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanfol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
22: Lato, lato, lato czeka.
15: Już dzisiaj była mowa o jednych urodzinach Konrada Ratyńskiego ze Skaldów. Nie mówiłem o innych. Petra Kotwalda, którego słuchacze Radia Pogoda znają szczególnie dobrze. Powód tej znajomości usłyszymy za niedługą chwilkę, a przy okazji zajmę Państwu chwilkę samą osobą jubilata. Ale na początek mam najpiękniejsze melodie na lato wykonywane przez Daniel Santa Cruz Ensemble, Mieczysława Wojnickiego oraz Kalinę Jędrusik. Dzień dobry.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: 3 i 4 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

jesteś makiem, tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad, przywiodą ciebie kochani.

Kalina Jędrusik w Radio Pogoda. Wspomniałem przed chwilą o dzisiejszych urodzinach Petra Kotwalda, który z wykształcenia jest inżynierem elektrotechnikiem, ale w jego życiu ważniejsza była muzyka. Była i jest, którą zajmuje się właściwie od dzieciństwa, ucząc się gry na fortepianie i śpiewu od szkoły podstawowej. W 1981 roku wraz ze Stanisławem Chloszkiem został członkiem orkiestry, z którą występowała też Hanna Zagorowa, jedna z najpopularniejszych czeskich piosenkarek, i to w jej piosenkach najczęściej panowie śpiewali chórki, no ale nagrywali też własne piosenki, jak choćby Holki z naszej szkolki, której posłuchamy za chwilkę w całości, a w 1983 roku ukazała się nawet cała duża płyta z nagranymi przez nich piosenkami. Na tej płycie właśnie znalazła się m.in. piękna piosenka Nesedej na Lepsnum.

0: Petr Kotwald ciągle śpiewa, nagrywa i wydaje płyty oraz koncertuje. To nagranie na przykład pochodzi z jego występu przed 4 laty w Pradze.
1: A może to był wiatr? Każdy przybieg z utrzku.
0: Także w romantyczne też Petr Kotwald umie. Dzisiaj kończy 67 lat, więc proszę pomyśleć ciepło o jubilacie z Zamiedzy, który dał nam swego czasu dużo radości piosenką Holki z naszej szkolki.

0: Słuchaliśmy Łucji Prus, której inna piosenka Nie mam woli do zamęścia okazała się przeszkodą nie do przejścia dla pana Jacka w rozgrywce, dzisiejszej rozgrywce funduszów czasów pogodowych. Jutro kolejna szansa dla państwa w tych rozgrywkach, to znaczy dla kogoś spośród państwa, którzy zgłosili się do naszej zabawy na stronie radiopogoda.pl. A do kolejnego finału, w którym stawką będą 2000 zł, została już tylko jedna rozgrywka, jutrzejsza.
1: Radio Pogoda.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Ta piosenka inaczej brzmi na początku lipca i lata w ogóle, a inaczej pod koniec sierpnia, kiedy te mimozy z wiersza Tuwima, czyli na Włocie, rozkwitają, barwiąc całe połacie łąk na taki ciemnożółty kolor. Ten moment coraz bliżej. No, podobnie jak moment, kiedy Monika Tarka powie Państwu dzisiaj dzień dobry. To się stanie o 14, więc już niedługo, natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda, jak zwykle jutro od 10.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren! Ból!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Telly.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli,
3: no. No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: A ty, Basiu?
5: Co się tak wlampiasz w ten laptop?
6: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
5: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
6: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Reklama.
11: Radio Pogoda, polecę kolejne najpiękniejsze melodie na lato. Będzie Breakout, poszłabym za tobą, ale także zespół Babsztyl. Hej, przyjaciele. Ale na razie najnowsza wiadomość jest 14.
12: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy, chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski, ewakuowano kolejne obozy harcerskie.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Miriam Lipińska. Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
13: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przeliczny do etatu.
12: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
12: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
15: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
16: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
17: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
12: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie ciężarowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.
3: Pogoda.
12: Na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego niemal wszędzie możliwy przelotny deszcz i silny wiatr w północno-wschodniej części kraju i miejscami nad morzem. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
11: 4 minuty po godzinie 14. Witam serdecznie, zapraszam na dzisiejsze wspólne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, ale też będę miała dla Państwa i zaproszenia na koncert, i karty Radia Pogoda, i książkę Marty Obuch na Babski Rozum, i legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi, i naszą radiopogodową przypinkę. No ale muzyka to jest to, co liczy się przede wszystkim. Za chwilę do niej wracamy, ale wcześniej jeszcze pozdrowienia od Państwa. Słuchamy.
18: Dzień dobry. Moje imię Grzegorz. Miłego, pogodnego dnia.
11: I nawzajem wszystkiego najlepszego. Przypomnę, że takie pozdrowienia dla słuchaczy mogą Państwo zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Sztyl na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Skaldowie, bo dzisiaj 79. urodziny obchodzi jeden z filarów tego zespołu, czyli Konrad Ratyjski, urodzony 8 lipca 1947 roku w Radomiu. Doskonale wpasował się w ten duet braci Zielińskich i głosowo, i muzycznie. Wokalista, basista, kompozytor, jak mówią o nim, trzecia noga zespołu Skaldowie. Dołączył do grupy w 1968 roku i od razu przeszedł taki mocny chrzest bojowy, bo grupa niemal natychmiast wyjechała na koncerty do Związku Radzieckiego. Dosyć intensywna trasa koncertowa, ale udało się sprostać temu wyzwaniu. Warto też wspomnieć, że za swoją działalność artystyczną Konrad Ratyński został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. A w 1987 roku reaktywował grupę. Zresztą jest też autorem do wielu piosenek z tego zespołu, głównie do płyty Nie domykajmy drzwi, ale nie tylko. Wszystkiego najlepszego, panie Konradzie. Słuchamy oczywiście Skaldów na antenie Radia Pogoda, dopóki jesteś.

Les Enfants du Pire w wykonaniu Dalidy przed momentem w Radiu Pogoda. Teraz sprawdźmy, czy Państwo pamiętają telewizję z dawnych lat, bo wczoraj do telewizji wrócił bardzo znany cykl, który zresztą bardzo długo był prezentowany w Telewizji Polskiej. Cieszył się niezwykłą popularnością, a zaczynał się takim oto sygnałem. O jaki cykl mi chodzi? Kto z Państwa pamięta?

0: Pamiętacie tą czołówkę? Z czego ona pochodzi? 22 444 4004. Sprawdzimy waszą pamięć.
1: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
2: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
1: To brzmi jak plan idealny.
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ale duża.
17: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: A propos zagadki, proszę Państwa, i tego pytania, które postawiłam przed chwilą.
19: Ta melodyjka, ten fragment, to będzie z bajki Porwanie Baltazara Gąbki. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Nie, to nie o to chodzi, to zupełnie coś innego. Nie dla dzieci.

0: Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman, Słona. Teraz wracamy do tego słynnego symbolu dźwiękowego, który rozpoczynał słynną serię telewizyjną. Państwo po prostu zarzucili tutaj mnie swoimi telefonami. Nawet jeszcze wszystkich nie zdążyłam odsłuchać, ale wszystkie prawidłowe. O jaki program telewizyjny chodzi?
1: Dzień dobry dla mojego kochanego Radia Pogoda. Ten sygnał, o który pani Monika pytała, to był sygnał Kobra, czyli Teatr Sensacji, zawsze w czwartek po dzienniku telewizyjnym. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, Andrzej z Krakowa.
2: Dzień dobry. Zagadka, to przecież odpowiedzią jest Kobra, Teatr Telewizji Kobra, to były kryminałki. Super. Nie do zapomnienia dźwięk. Pozdrawiam, Barbara z Warszawy.
3: Ten sygnał to był początek Kobry. To był sygnał programu Kobra.
4: Sygnał pochodzi z Teatru Telewizji, ale to była Kobra.
5: To był cykl pod tytułem Kobra.
6: Halo, to była Kobra.
7: Muzyka z czwartkowej Kobry sprzed lat.
8: Ten sygnał to był Teatr Sensacji Kobra. Serdecznie pozdrawiam.
0: No, zgadza się oczywiście. Wszystkim Państwu gratuluję, tym, którzy wiedzieli. Dziękuję za wszystkie Wasze telefony. No i ten cykl wrócił do telewizji w TVP Kultura. Od wczoraj pokazuje w czasie wakacji właśnie spektakle Kobry. No i tutaj pierwszy już błąd widzę, bo powinni powtarzać, jak słusznie Państwo tutaj pamiętają, to było w czwartki, więc w czwartki. A oni zdecydowali, że każdy wtorek wakacji będzie z Kobrą. W tym roku wczoraj serię otworzył Upiór w kuchni w reżyserii Janusza Majewskiego, spektakl z 1976 roku, no ale w kolejnych tygodniach przypomniane zostaną kolejne, między innymi Maksimatik Juliusza Burskiego, czy Dzień Słodkiej Śmierci w reżyserii Jerzego Sztwiertni i wiele, wiele innych. Nie dziwię się, że ten cykl wiele osób pamięta, bo on bardzo długo był w polskiej telewizji od lat 50. aż do początku lat 90. był pokazywany. Ja pamiętam, że jako dziecko zaglądałam z korytarza do dużego pokoju, bo oczywiście nie mogłam tego oglądać. Co tam się w tej telewizji dzieje, bo to, co się działo na ekranie, kunszt aktorów, kunszt reżyseryjny i oczywiście te spektakle i te powieści, nie tylko powieści, ale także i dramaty, które były odtwarzane, to było po prostu coś perfekcyjnego. Bardzo dobrze, że wraca to teraz do telewizji i można to też, proszę Państwa, oglądać na VOD, jak Państwo wejdą na bezpłatny serwis Telewizji Polskiej, to też tam jest kilka takich spektakli. Warto to sobie od czasu do czasu przypomnieć. A jakie są Państwa wspomnienia z Kobrą? Może o to dzisiaj zapytam, skoro tak doskonale Państwo to pamiętają i tak wspaniale ten cykl wspominają.
9: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda, brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Boewa Śnieżanka w Radiu Pogoda. Wracamy do Kobry. Taki teatr kryminalny, proszę Państwa, to była polska specjalność. Takie kryminalne pasmo teatralne w telewizji było podobno polskim wynalazkiem, a ta czołówka, jak Państwo sobie teraz zamkną oczy i przypomną, to ta kobra rozwijająca się, taka animowana, to została narysowana przez słynnego rysownika Eryka Lipińskiego. A Wasze wspomnienia z kobrą związane?
1: W latach 60. chodziłem, oglądałem wieczorem, a później śpiąc i wracałem do domu. Nie mieliśmy jeszcze telewizora, pamiętam. Do znajomych chodziliśmy oglądać ten program. Miło wspominam. Dobrego dnia dla pani Moniki i dla wszystkich radiosłuchaczy życzę. Zbyszek Zbińska-Mazowieckiego.
0: Dziękuję i nawzajem. Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii, ale wrócimy jeszcze, mam nadzieję, do wspomnień związanych z Kobrą po godzinie 15. A przed 15, przed wiadomościami, jeszcze między innymi na naszej antenie, Connie Francis.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminu i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii na lato. Już niedługo między innymi Nigdy Więcej Piotra Szczepanika czy piosenka kubańska Janusza Gniatkowskiego. Ale na razie wiadomość, jest 15.
14: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
15: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
14: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
16: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
17: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
16: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
14: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
18: Praca określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
14: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
19: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
14: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
7: Pogoda.
14: Na niebie słońce i chmury na zmianę i z tych chmur niemal wszędzie może przelotnie popadać deszcz. Do tego w północno-wschodniej części Polski bardzo silny porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
21: No jeżeli chodzi o pogodę, to chyba lato zaczęło sobie powoli przypominać o tym, że tutaj trwają wakacje i że chcemy dużo słońca. Zresztą państwo donoszą, że dzisiaj zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o pogodę.
22: Dzień dobry, mówi Piotr z Wrocławia. Chciałem powiedzieć, że Wrocław dzisiaj pięknym słońcem świeci. Więc zapraszamy tutaj, mimo remontów. Korków mało. Pozdrawiam.
21: Ja też pozdrawiam. Za chwilę zaproszę Państwa również, ale nie do Wrocławia, tylko do Sopotu. Będę miała dla Państwa zaproszenie na wyjątkowy koncert, który w Sopocie w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę. Wrócimy też do Waszych wspomnień o Teatrze Sensacji Kobra. No i będzie piosenka na życzenie.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Państwa zaproszenie na koncert, niedzielny koncert w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Trwa tam 33. lato teatralne, ale też wiele wydarzeń, nie tylko teatralnych, również muzycznych, a wszystko pod patronatem medialnym Radia Pogoda. Jeżeli lubią Państwo dźwięki akordeonu... Na dodatek takie wirtuozerskie wykonanie Pawła Zagańczyka, cenionego akordeonisty, bandoneonisty, laureata ponad 20 konkursów akordeonowych, który koncertuje nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. No to zapraszamy serdecznie właśnie taką akordeonową inaugurację nowego cyklu muzycznego w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, Klasyka u Agnieszki. W niedzielę o godzinie 17 ten koncert. Podwójne zaproszenie teraz mam dla Państwa na to wydarzenie. Proszę po prostu zadzwonić i powiedzieć, dlaczego to właśnie Wy powinniście dostać te bilety. Nasz numer 22 444 4004.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja!

0: A do kogo trafi podwójne zaproszenie na koncert Pawła Zagańczyka, który już w niedzielę o godzinie 17 w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej, koncert muzyczny Klasyka u Agnieszki?
1: No bardzo bym chciała pozyskać dwa bilety na koncert w Sopocie, ponieważ uwielbiam słowa Agnieszki Osieckiej. Uważam, że to był wspaniały talent. Świetnie pisała swoje teksty. Dziękuję bardzo i poproszę o pozytywne rozstrzygnięcie mojej prośby.
0: Już została pozytywnie rozstrzygnięta, także za chwilę do pani oddzwonię. Gratuluję, no i życzę przyjemnego koncertu. A za chwilę w Radiu Pogoda Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Autopromocja.
4: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
5: 5 sekund, pani Dorota.
6: Stenia Kozłowska?
5: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
6: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
4: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
7: Fundusz Czasów Pogodowych.
4: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: letniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jeśli chcesz dobrze spać,

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: chodź bez tata.
1: Rysiek, nie zostawi mnie tu. Rysiek, nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków, Rysiek.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu. Ty.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
3: Co to będzie tym razem po Wałach Jagiellońskich, których słuchaliśmy przed chwilą? Ja wszystkie oczywiście Państwa prośby muzyczne trzymam w kolejce i po kolei je realizuję. W związku z tym po raz kolejny...
4: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
3: Telefon taki od Państwa dziś.
5: Dzień dobry, pani.

0: słaby.
1: No to słuchamy w takim razie. I Santo California, i ich Tornero. Tak przy okazji przecież dzisiaj poznaliśmy wyniki tegorocznych matur, więc to też trochę do dzisiejszego dnia pasuje. A jak chcieliby Państwo usłyszeć na naszej antenie jakąś swoją ulubioną piosenkę, no to proszę zadzwonić 22 444 4004. Na pewno w czasie wakacji spełnię tę Waszą prośbę.

0: Happy End, jak się masz, kochanie? W Radiu Pogoda. A teraz wracamy do waszych wspomnień związanych z teatrem Sensacji Kobra.
1: Dzień dobry, ja jeszcze wrócę do tej czołówki Teatru Sensacji, jakim była Kobra, że to był majstersztyk realizatorski, bo ta kobra rozwijając się, ten ogon szedł w jedną stronę, głowa w inną i jak potem głowa z powrotem na koniec pojawiała się, to ona była w miejscu, gdzie był ogon. I to, jak ja na to patrzyłem wiele razy, to mówię, ale ktoś pomyślał sprytnie, że to było takie zaskoczenie. Jak to? To przecież to była głowa, a jest ogon. A tu, gdzie ogon, jest głowa. I potem ta na tym kaptorze tej kobry jest oczywiście taki rysunek twarzy, to ona puszczała oczko. I właśnie to zapowiadało, że ten teatr jest taki nieprzewidywalny, że nic nie jest oczywiste.
0: No chyba to właśnie chodziło, żeby ta czołówka była taka hipnotyzująca i lekko niepokojąca, biorąc pod uwagę też tą muzyczkę. Przypomnę, że to tego wijącego się i mrugającego, puszczającego oczko węża narysował Erik Lipiński. Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
7: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
6: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
8: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
6: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
16: Została ostatnia reklama. samochodu.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scandpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
20: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Pozdrawiam Radia Pogoda, Elżbieta Dzikowska.

0: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
1: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
2: Autopromocja.
3: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
4: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
3: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
5: Nie chcę mi się wierzyć.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
9: W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie na lato. Na przykład takie jak spacer dziką plażą, czy troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Za chwilę je usłyszymy, ale na razie wiadomości. Jest 16.
10: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
10: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł. Brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
13: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
10: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
14: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce źródeł. Czekałem
7: aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki.
14: Kamień z serca.
7: I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
15: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski i rozszerzoną matematykę.
16: To jest potrzebne tobie na studia?
15: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
10: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
11: Radio Pogoda. Co jest grane?
17: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na początek zaglądamy do Łodzi, gdzie można będzie przenieść się w szalone i kolorowe lata 70. za sprawą ABBA Night Dinner and Show by Agostine Gurola. Muzyka szwedzkiej grupy wszechczasów pozostawi niezapomniane wspomnienia. Będzie można m.in. poznać kulisy powstawania hitów ABBY. To już w sobotę od 19 w Manuarte. Przez 3 dni od najbliższego piątku do niedzieli we Wrocławiu na bulwarze Dunikowskiego spróbujemy kuchni z całego świata w ramach wydarzenia Gastro Miasta 26. Na talerzu nie zabraknie azjatyckich pierożków czy świeżych owoców morza. Lato w mieście można spędzić pod znakiem gier planszowych. Czwartkowe rozgrywki w Warszawie odbywają się w filii Biblioteki Publicznej Szamoty. Z kolei miłośnicy spacerów z kijkami mogą wybrać się na ursynowski Nordic Walking. Marsze prowadzone są przez instruktorów na trasach Lasu Kabackiego.
18: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Pogoda.
10: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem w niemal całym kraju. Pod wieczór silny wiatr na północnym wschodzie powinien już osłabnąć. A na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
9: Będą za chwilę, jak już obiecałam, piosenki, które kojarzą się z latem i z wakacjami, ale też daję słowo, że będzie konkurs. Daję słowo. Mają Państwo 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które z tym moim słowem, które Wam przedstawię, się kojarzą. A do wygrania kartę do gry Radia Pogoda i książka Marty Obuch na Babski Rozum, także już za kilka minut zaproszę Was do gry.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

grzejącym nas słońcu śpiewała Eleni na antenie Radia Pogoda. No to nasza ziemia, z tego co przecież już wszyscy wiemy, niestety coraz bardziej zaśmiecona, bo jest nadprodukcja wszystkiego, a potem ląduje to w różnych miejscach. No latem szczególnie tych śmieci dużo widać, no bo turyści śmiecą, nie wszyscy mają taki zwyczaj, żeby z plaży te swoje śmieci wynosić i wyrzucać do ogólnodostępnych koszy, a szkoda. Ale na takich, proszę Państwa, pewien park narodowy w Tajlandii znalazł sposób, bo tych śmieci w parku pojawiało się coraz więcej. A park narodowy to jest takie miejsce, które jest wyłącznie poświęcone przyrodzie, zwierzętom, roślinom i śmieci tam absolutnie nie pasują. No, ale ponieważ niestety współcześni turyści nie wszyscy są dobrze wychowani i rozrzucają wszędzie paczki po chipsach, po napojach i po różnych rzeczach, które zjedli, to park postanowił te śmieci turystom odsyłać. Otóż Park Narodowy w Tajlandii wprowadził nowe zasady. Wszyscy odwiedzający go muszą podać przy wejściu dane adresowe. Dzięki temu, jeżeli zostawią po sobie śmieci, a park jest monitorowany, władze będą mogły odesłać je im na podany adres i pierwsze śmieci już, proszę Państwa, zostały pocztą wysłane do tych, którzy w tym parku je zostawili. Dobry pomysł, prawda?

0: String.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

Zdarza może raz na 100 lat, znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też, i dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Albert Harris. Taki komentarz od państwa.
1: Pani Moniko, ja ten sposób z Tajlandii to już wcześniej wprowadziłem. Po prostu synek mojej sąsiadki wyrzucał mi złośliwie puszki na działkę. Nazbierało się tego cały worek, więc ja postawiłem pod drzwiami mieszkania. Mama zdziwiona, synka zawołała, co to jest? Ja nie wiem, czyje to jest. Ja mówię, ty dobrze wiesz, czyje to jest. I tak to wiele lat temu wychowałem, już tak się nie zdarza.
0: No, teraz to się też tak nie zdarza, dlatego że przecież puszki kaucyjne, to i tracimy pieniądze, jak taką puszkę gdzieś wyrzucamy. Trzeba oddawać do automatu, ale faktycznie sposób dobry. Za chwilę, proszę państwa, daję słowo, czyli konkurs wakacyjny na antenie Radia Pogoda. Ja daję jedno słowo, a państwo w ciągu 15 sekund muszą podać 5 słów, które z tym moim się wam kojarzą. Nagroda gwarantowana to karty do gry Radia Pogoda, a do wygrania dodatkowo książka Marty Obuch Na babski rozum. Nasz numer telefonu, czekam teraz na zgłoszenia, 22 444 4004.
2: Radio

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
11: Uczę się włoskiego.
10: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: piosenka o polach elizejskich, czyli Champs-Élysées, ale no, żartobliwie można powiedzieć, że za chwilę ktoś będzie miał szansę na wygranie nagród w konkursie Radia Pogoda.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj witam panią Basię z Warszawy. Dzień dobry, pani Basiu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jak pani spędza wakacje?
2: Spędzam w domu z pieskiem. Córka dała mi pieska pod opiekę, więc mam takiego milusińskiego.
0: No to fajnie, jest wesoło.
2: Także jest mi wesoło. Tak.
0: Super. No mam nadzieję, że znajdzie pani wolny czas, żeby pograć w karty, bo już pani ma karty do gry Radia Pogoda. Można sobie pasjansa postawić chociażby. No a do zdobycia jest jeszcze książka Marty Obuch Na babski rozum. Tylko żeby ją zdobyć, musi pani w ciągu 15 sekund podać 5 słów, które się pani skojarzą z tym słowem, które ja za chwilę pani przedstawię. Tylko na jaką literkę ma być to słowo?
2: Może na M, tak jak pani Monika.
0: O, dobrze, na M niech będzie. To ja już mam to słowo w głowie i za chwilę jak je powiem, to potem od razu włączam stoper, więc proszę się długo nie zastanawiać. Dobrze?
2: Dobrze.
0: No to uwaga, daję słowo mydło.
2: Mydło pachnące, różowe, kąpielowe, kwiatowe, mydło pieniądze.
0: No dobrze, bardzo dobrze. Mogłaby być też łazienka, domino nawet mogłoby być, prawda?
2: No tak.
0: Czystość, taki... higiena, takie różne rzeczy. Ale pięknie. Same przymiotniki, ale dobrze, wszystkie się oczywiście z mydłem kojarzą, także gratuluję. Książka też należy do pani, pani Basiu.
2: O, dziękuję bardzo.
0: Miłej lektury
2: Monika.
0: W takim razie. Pozdrawiam serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.

0: Wracamy teraz, proszę Państwa, do Waszych wspomnień a propos Teatru Sensacji Kobra. Telefon od Pani Marii.
1: Dzień dobry. Pani Moniko, zawsze w czwartki o godzinie 20 zasiadało się i czekało się. Fantastyczne, kryminalne sztuki były, to znaczy sztuki. Widowiska teatralne. Fantastycznie się odbierało. Ten sygnał to mi utkwił i będę go pamiętała do końca życia. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia, Maria.

0: Dziękuję Pani Mario za te wspomnienia. Do widzenia. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie. Będzie Lato, Lato Haliny Kunickiej. Posłuchamy Karin Stanek, a przed wiadomościami, przed godziną 17 pojawi się niezwykle taneczna, oryginalna wersja Chihuahua. Warto na to czekać.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
3: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Wróżka prawdę ci powie.
15: Wróżka przyszłość przepowie.
14: Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Została ostatnia reklama.
7: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
6: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Media Expert, taniej masz.
1: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
19: Drogi.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Do wieczora silny, porywisty wiatr w północno-wschodniej części kraju. Uważajcie i nie parkujcie pod drzewami czy liniami wysokiego napięcia. W niemal całym kraju może przelotnie popadać. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać S8. Chodzi o odcinek między węzłami Wypędy i Janki na Mazowszu. W miejscowości Wypędy zderzyły się osobówka z ciężarówką i po tym wypadku zablokowany są lewy i środkowy pas w stronę Wrocławia.
3: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
6: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Wystarczy posłuchać i się o tym przekonać. Za kilka minut między innymi Gang Marcela, Mężczyzna i Łzy, czy Andrzej Rosiewicz, czy Czuje Pani Czacze. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
7: Lekarze o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
7: Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji ministry zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
8: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
7: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
9: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
7: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskiem. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
10: Sytuacja niepokojąca. Będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
7: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę, po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormuz.
11: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast no pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
7: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy ePetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6,78 zł, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
0: Pogoda.
7: Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku. Silny, porywisty wiatr już powoli słabnie, ale do końca dnia w całym kraju możliwy przelotny deszcz.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
12: Lato, lato, lato czeka.
6: Jak człowiek słyszy ten refren, to od razu czuje się bardziej wakacyjnie. Nawet jeżeli jeszcze nie ma wakacji i musi jeździć do pracy. Halina Kunicka oczywiście w tej naszej wakacyjnej piosence. Za chwilę Ewa Bem, później Ludmiła Jakubczak, będzie też Gang Marcela. No i mam dla kogoś z Państwa legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i naszą radiopogodową przypinkę, więc Klub Pogodnych Ludzi też oczywiście się pojawi, bo otwiera się dla Państwa w czasie wakacji.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Gang Marcela, a dzisiaj po południu w Radiu Pogoda dwóch mężczyzn, słuchaczy Radia Pogoda, walczyło w konkursie Fundusz Czasów Pogodowych, który prowadzi Piotr Sworakowski. No ciekawe, czy państwo daliby sobie radę? Proszę posłuchać dzisiejszej rozgrywki.
1: Jako pierwszy zagadkę rozwiązuje pan Jacek, a należy podać nazwisko lub nazwę wykonawcy, którego piosenkę usłyszy pan teraz we fragmencie.
2: Nie mam woli do zamyścia, u mnie nie szukajcie szczęścia, może kiedy będę starsza, może kiedy będę ten.
1: Kto to śpiewał? Łucja Prus. Teraz zagadka dla pana Waldemara. No, jeżeli pan tego nie odgadnie...
3: Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my słoneczni. I w kolorowe zmieńmy te mysle.
1: Panie Waldemarze, kto to śpiewał? No i to jest prawidłowa odpowiedź.
0: No właśnie, proszę państwa, i teraz z panem Waldemarem ktoś z was zmierzy się jutro, także trzeba się po prostu zgłosić. Przypomnę, że nagroda główna to 2000 zł, które wpłacimy na wasze konto, 2000 zł na wczasy marzeń. Wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl, opisać swoje wymarzone wczasy, wpisać swoje imię, numer telefonu do siebie i po prostu wysłać do nas, a potem czekać na telefon od Piotra Sworakowskiego, który zaprosi państwa do rozgrywki. Przypomnę, w naszym kultowym konkursie Fundusz Czasów Pogodowych. To już 10. edycja tego konkursu na naszej antenie.
4: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: pociąg. Wczasowa wakacyjna piosenka Marty Mirskiej na naszej antenie. A teraz jeszcze na chwilę wracamy do Państwa wspomnień o Teatrze Sensacji Kobra.
1: Dzień dobry, Krystyna z Warszawy. Ja pamiętam w czwartek tą sztukę Kobrę i były takie części pocztówka z Buenos Aires i tam grał Józef Narberczak, w którym się bardzo kochałam i bodajże nazywał się w tej sztuce Marek Wolski. Miłego dnia życzę.
0: I dziękuję pięknie i nawzajem. A za chwilę, proszę Państwa, Klub Pogodnych Ludzi.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Toshiba Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak, abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrenę.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Została ostatnia reklama.
16: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
17: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
16: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
17: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
18: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda.

0: Przed nami Klub Pogodnych Ludzi, a w sprawie kolejnej legitymacji członkowskiej Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodowej przypinki dzisiaj odzwoniłam do pani Ewy.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, z tej strony Radio Pogoda, Monika Tarka, pani Ewa oczywiście.
2: Tak, oczywiście. Dobry.
0: Dzwonię do pani z Klubu Pogodnych Ludzi. Jak pani napisała, jest pani babcią pogodnego Ludwika i codziennie pędzi do niego jak na skrzydłach, a w drodze słucha Radia Pogoda i nastraja się na cały dzień zabaw z Ludwiniem. Dzisiaj też taki dzień, pani Ewo?
2: Tak, oczywiście, właśnie dojechałam teraz od Ludwinia. Cały dzień od 7 rano także.
0: I tak codziennie, pani Ewo, pani jeździ do wnuka?
2: No tak prawie codziennie, 40 kilometrów w jedną stronę.
0: Aha.
2: Ale jak powiedziałam, na skrzydłach.
0: No domyślam się, przecież wnuki to nasi najukochańsi ludzie na świecie.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Czy jednego pani ma wnuka, pani Ewo?
2: Tak, jednego wnuka Ludwika.
0: Ile ma lat?
2: Skończył 4, ale jak Ludwiś mówi, babciu, nie upieraj się, że 4 skończyłem, bo ja je dopiero teraz chyba zacząłem, nie?
0: Proszę, jaki mądry! No.
2: I w związku z tym babunia mówi też, no to ja się też nie upieram. 25. Koniec.
0: Oczywiście,
2: nie
0: że
2: będę
0: tak.
2: Co roku zmieniać.
0: Pani Ewo, słyszę, że jest pani osobą z poczuciem humoru. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. A czy słuchacie też razem Radia Pogoda? Bo wiem, że tak, dzieci lubią słuchać naszych piosenek.
2: Tak, tańczymy przy tym także. Mhm. Tak.
0: No to wspaniale.
2: Słuchamy.
0: I czy Ludwik ma jakąś ulubioną piosenkę swoją?
2: No to takie bardziej już jak babcia śpiewa. Przedszkolne. Bo takie mam zawodowe pochodzenie, także...
0: No to wykwalifikowana babcia, z tego co słyszę.
2: No tak rodzina mówi. I docenia, mam nadzieję.
0: No,
2: rodzice
0: ja
2: doceniają.
0: Pani Ewo, bardzo dziękuję oczywiście za to zgłoszenie. Ja dzwonię do pani z taką wiadomością.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: No.
0: Także witamy w klubie.
2: Ja to tak myślę, że nawet Ludwik bardziej na tą legitymację zasługuje niż ta babcia.
0: No to ja też mu wyślę, co pani na to, żebyście mieli dwie, no bo tak to

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

0: Magdalena Rolska w Radiu Pogoda. Jeszcze przed 18:00 2+1 ich wielki przebój Windą do nieba. Posłuchamy też Beatlesów. A po 18:00 Aleja Sław na naszej antenie. Zapraszam już teraz w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. Z kolei o 22:00 nasza powieść Hrabia Monte Cristo. Dzisiaj wielki moment, proszę Państwa, bo będzie 200. odcinek tej powieści, którą czyta dla Państwa Wojciech Masiak. Także zapraszam na wieczór z Radiem Pogoda. My słyszymy się jutro po południu. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie!
14: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
19: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
20: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
21: Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
22: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Na północnym wschodzie wiatr już słabnie, ale dla części Warmii i Mazur oraz Podlasia są ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Pogoda nie rozpieszcza dziś kierowców, a jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed problemami na krajowej 25 w Wielkopolsce. Po tym jak w miejscowości Pilich dachowało auto, droga jest zablokowana, kierowcy muszą jechać objazdami. W wypadku ranne zostały dwie osoby.
0: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Aleja Sław w Radiu Pogoda już za parę chwil, ale teraz zegary pokazują godzinę 18, a to oznacza, że czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
12: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
13: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
12: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
14: Dziewczyny już od 9 godziny dzisiaj rano tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że A+ z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
12: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
15: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
16: Okay. Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
17: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
18: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie?
19: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
12: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
20: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
12: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luisą Stefani 1-6-2-6. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefana Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi. Biało-czerwone po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki.
1: Pogoda.
12: W nocy we wschodniej połowie kraju i w centrum może padać, na zachodzie nie powinno. A jutro w dzień podobnie. Znowu wschód i centrum pod deszczem, podobnie nad morzem i w górach, a na zachodzie raczej sucho, temperatura od 15 stopni na krańcach północno-wschodnich, 20 stopni w centrum, najcieplej na zachodzie 23.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Dzień dobry, tu program Aleja Sław i Tamara Pawlik-Lipska. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław i dziś rozmawiamy o sławach, takich jak Magdalena Samozwaniec, Stefania Grodzieńska i Maria Czubaszek. Te trzy nazwiska zapewne już się Państwu układają w jedno właściwie słowo. Humorystki. I właśnie książkę poświęconą humorystkom napisała Wioletta Ozminkowski. I to ona jest dziś moim gościem. Porozmawiamy o kobietach, które uczyły nas śmiechu. Zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław w Radiu Pogoda, Tamara Pawlik-Lipska. Dziś moim gościem w studiu jest Wioletta Ozminkowski, autorka nie tylko jednej książki, choć rzeczywiście dzisiaj o tej jednej przede wszystkim będziemy rozmawiać, o książce Humorystki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie, Tamaro.
1: Zacznę tak... Na początku bardzo się zdziwiłam, gdy sięgnęłam po twoją książkę, ponieważ spodziewałam się takiej, nazwijmy to, typowej biografii. Zobaczyłam, mówię, a fajnie, super humorystki, kobiety, które uczyły nas śmiechu, które uczyły, bawiły całą Polskę. No a to się okazało, że to jest powieść. Ale czy to powieść inspirowana, czy to powieść biograficzna? Jak możemy to nazwać? Jak możemy to sklasyfikować?
2: Powieść biograficzna, dlatego że jest oparta na faktach i to jest gatunek bardzo popularny. Wielcy przede mną, naprawdę nie chcę wymieniać nazwisk, żeby no, nie próbować się porównywać, ale i znowu, i chciałam wymienić. pisali w ten sposób i ja po raz pierwszy zależało mi na tym, żeby opisać emocje i naprawdę nie mogłam tego zrobić w żadnym innym gatunku, ani reportażu. Ja wiem, że tam są opisywane emocje, ale tutaj chodziło mi o to, żeby przyjrzeć się decyzjom podejmowanym no, w taki, a nie inny sposób i też pokazać, że prawdziwe my ludzie podejmujemy takie decyzje, jakie nie śnią się największym pisarzom, narratorom. I postanowiłam połączyć te dwa gatunki, więc powieść biograficzna, tak.
1: To w takim razie od razu nasuwa mi się kolejne pytanie, jak się zdobywa materiały do takiej powieści?
2: To jest tak, że jak napisałam książkę o Marii Czubaszek, w coś trzeba nie wierzyć, sprzedałam prawa do filmowania, podobnie jak do Michaliny Wisłockiej, na podstawie której powstał film Sztuka Kochania. Ale tutaj było bardzo przyjemnie, bo poproszono nas Kasią Krzysztopik cudowną, żeby napisać scenariusz. Prowadziliśmy krótkie, ale rozmowy z profesorem Marianem Zembalą mniej więcej raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. I kiedy on też odszedł, powiem eufemistycznie, bo zrobił praktycznie to samo, co Maria, tylko Maria w sposób taki przedłużony, kiedy oboje popełnili samobójstwo, zaczęłam się zastanawiać, jak mogła wyglądać ich rozmowa, bo profesor Marian Zembala próbował ratować ją przed nią samą, tak naprawdę pomóc jej leczyć serce. I napisałam pierwszy rozdział. Mój wydawca Michał Nalewski powiedział, że mu się to bardzo podoba, no i bliscy Marii powiedzieli, że tam nie ma fałszu, więc zaczęłam pisać drugi. A potem zaczęłam zastanawiać się, skąd ona się wzięła. Że to nie było tak, że nagle Maria Czubaszek przyszła do nas, że były przed nią kobiety. I zaczęłam dużo czytać o Stefanii Grodzieńskiej, która z kolei przyjaźniła się, to za duże słowo, ale razem podziwiały się nawzajem z Magdaleną Samozwaniec. I tak sobie pomyślałam, bo byłam zafascynowana. Ja nie wiem, czy tylko ja. Wydaje mi się, że wiele osób lubiło Godziny Michaela Cunninghama, potem film. I pomyślałam sobie, że ja nie muszę dobierać fikcyjnych postaci do Marii Czubaszek, tylko spróbować pokazać je trzy w takich kluczowych momentach ich życia, dotyczących miłości. A żeby zastanowić się, przyjrzeć, dlaczego podjęły taką, a nie inną decyzję i co miało na to wpływ. Więc bardziej pracowałam nad tym, żeby zrozumieć, niż nad tym, żeby dozbierać jeszcze, jak wyglądały tego dnia informacji.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian? Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
2: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
1: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
2: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: Dziś moim gościem w Alaisław jest Wioletta Ozminkowski, autorka książki Humorystki, czyli opowieści o Magdalenie Samozwaniec, Stefanii Grodzieńskiej i Marii Czubaszek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Powiedziałaś o tym, że one trzy były połączone, w jakiś sposób się znały i wchodziły w te relacje, ale też pomyślałam sobie o tym, że nie tylko one trzy nas uczyły śmiechu, nie miałaś takiej potrzeby w którymś momencie, że a może jeszcze by zahaczyć, nie wiem, o Hankę Bielicką, o Alinę Janowską albo Irenę Kwiatkowską.
3: Tak, te trzy, Magdalena Samozwaniec, Stefania Grodzieńska i Maria Czubaszek były nazywane damami polskiej satyry. Irena Kwiatkowska nie, ponieważ była fantastyczną aktorką, natomiast z tego przynajmniej, co ja wiem, nie pisała sama swoich tekstów. One wszystkie pisały i pisały fantastycznie. Magdalena Samozwaniec jako młoda napisała parodię Trędowatej i tak dalej, i tak dalej. Stefania Grodzieńska jako młoda dziewczyna przyniosła do teatru tekst Co zrobisz, jak umrę, właściwie taki dialog małżeński. I oczywiście nie wystawiono tego pod jej nazwiskiem, bo była młodą dziewczyną, więc trzy gwiazdki były na afiszu. Teraz pewnie by była z tego wielka sprawa i to też im zawdzięczamy, że one przecierały ten szlak. No a Maria Czubaszek, wiadomo, no, na Wyspach fantastyczne audycje, dialogi, no i myślę, że tylko one takie były właśnie, chociaż oczywiście śmiałyby się z tego tytułu pierwsza dama polskiej satyry, zresztą Maria robiła to oficjalnie, bo tak przedstawiła.

0: pozwalała na głośny śmiech, nie była mile widziana w towarzystwie. Ona pierwsza, chyba pierwsza powiedziała: mam dość tych kobiet w barchanowych gaciach, mimos uwieszonych tam na ramieniu swoich właścicieli, powiem brzydko. I myślę, że stąd ten wybór.
1: A do opowieści o humorystkach, o kobietach, które uczyły nas śmiechu, wrócimy już za parę chwil w Radiu Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie.

0: Nie finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 270. Liceum akademickie.pl. Reklama.
15: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Warunki do jazdy względnie dobre, chyba że pada. A pada we wschodniej Polsce i w centrum. Groźny wypadek nad morzem. Drawsko-Pomorskie, Złocieniec. Droga numer 20. Zderzenie motocykla i dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają do wieczora. Zakończyły się za to utrudnienia na S8 pod Warszawą w kierunku Wrocławia i na A4 pod Wrocławiem właśnie.

0: Maria Czubaszek, Stefania Grodzińska i Magdalena Samozwaniec. Te nazwiska zapewne wielu z Państwa kojarzą się z osobami pełnymi śmiechu, pełnymi humoru, satyry. O tych właśnie trzech postaciach książkę pod tytułem Humorystki napisała Wioletta Ozminkowski, która dzisiaj jest gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
0: Trochę tu zdradzę, że jednak mam wrażenie, że twoja książka momentami jest mocno melancholijna.
2: Tak, bo co mnie samą zaskoczyło, bo wydawało mi się, że trochę wiem o tych kobietach, że miały wyjątkowo trudne życie. I myślę, że współczesne humorystki też miewają takie i że łzy są bardzo blisko śmiechu, uśmiechu i że to, co było w nich tak niezwykłe, to ta ich niezłomność, to, że one sobie dawały radę naprawdę w bardzo trudnych warunkach. To, co jakoś tak zrozumiałam przy życiorysie Stefanii Grodzińskiej, że ona nie była tylko emigranckim dzieckiem, jak o sobie mówiła, ale ona była tak naprawdę dzieckiem porzuconym przez mamę, przez tatę. Jej przybrany dziadek popełnił samobójstwo, więc dzieckiem, które musiało zmierzyć się nie tylko ze zmianami kraju, ale też z sieroctwem, powiedzmy to wprost. I gdzieś Magdalena Samozwaniec, która, no wszyscy jej zazdrościli, wiadomo, Wojciech Kossak, no wspaniały, fantastyczny malarz i wielki dom i wielka rodzina. Ojciec, który wynajmuje piętro w Bristolu dla swoją pracownię w Warszawie i tak dalej, ale też jako dziecko wyprowadza kochanki ojca, żeby mama nie widziała, więc wydaje mi się, że no nie jestem psychologiem, ale ja bym się czuła zdradzona przez mojego tatę, gdybym musiała takie rzeczy w dzieciństwie robić. No i Maria Czubaszek, która no miała bardzo ostrą mamę, która potrafiła jej na noc nie wpuścić, jak się spóźniła do domu, czy przefarbowała sobie włosy, to kazała jej się wyprowadzić, więc myślę, że one trzy znalazły każda z nich inny sposób na to, żeby tę rzeczywistość jakoś z nią sobie poradzić. Na przykład Stefania Grodzińska, jak ktoś próbował jej zrobić coś przykrego, zaczynała być bardzo miła i mówić bardzo miłe rzeczy, bo to była jej tarcza przed ludźmi, którzy próbowali ją bezbronną jeszcze jako dziecko kaleczyć. Maria Czubaszek znana była z dystansu do siebie, z tego, jak się śmiała z siebie, ale to też była taka obrona przed tym, możesz mówić o mnie, co chcesz, i tak mnie bardziej nie obrazisz niż ja sama siebie. To się brzydko nazywa, nie będę mówić jak, taki już posunięty do takiego skrajnego śmiechu z siebie, taki dystans do siebie. A Magdalena Samozwaniec często wydaje mi się, bo to jest oczywiście tylko moja ocena, że używała za mocnego makijażu i miała taką troszkę maskę, jak sąsiadki czy ktoś mówił, że dlaczego ma taki mocny makijaż, to mówiła, muszę użyć wszystkie fałby po kosakach, bo nie wymawiała R. I myślę, że w ten sposób szły do tego, no nie zawsze przychylnego dla nich świata, w jakiejś zbroi. I śmiech był jakimś takim niesamowitym miejscem, gdzie mogły się no trochę skryć, trochę znaleźć dla siebie miejsce i takie i taki no w jakiś sposób był sposobem na przetrwanie tak naprawdę.
0: Jakaś możliwość ucieczki.
2: Możliwość ucieczki, tak. Przynajmniej na moment, jak się idzie w tym ciemnym tunelu.
0: A do rozmowy z Wiolettą Ozminkowski wrócimy już za parę chwil. Zostańcie Państwo koniecznie z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Skoro jest 19, to znaczy, że już teraz czas na wiadomości i prognozę pogody w Radiu Pogoda. Później wrócimy do naszej rozmowy.
11: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw Sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary relacjonuje Cezary Jaszczyk.
12: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. Jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
11: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymira Zełenskiego.
13: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
11: mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
14: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
11: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Znamy już pary półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała Jasmine Paolini, a Czeszka Eliza Mertens. W drugiej parze zagrają Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Kogow.
15: Pogoda.
11: W nocy we wschodniej połowie kraju może trochę popadać, na zachodzie nie powinno. I tak samo będzie to wyglądać jutro w ciągu dnia. Na wschodzie i w centrum deszczowo, a na zachodzie sucho. Temperatura jutro od 15 stopni, na Podlasiu, na Warmii i Mazurach 16, w centrum 20, w górach 21, a na zachodzie 23.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Dziś w Alei Sław rozmawiamy o kobietach, które uczyły nas, Polaków, śmiechu. Ale bardzo często te historie tych właśnie trzech kobiet nie były aż tak do końca wesołe, jakby się mogło zdawać. Z Violettą Ozminkowski, autorką książki Humorystki, rozmawiam dziś w Alei Sław. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry ponownie.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego tytuł humorystki? Miałam takie właśnie skojarzenie, o którym zresztą tu już wspomniałam, że to będzie taka bardzo wesoła książka, taka, która będzie mnie skłaniała do śmiechu, że się popłaczę ze śmiechu. Jednak ta melancholia się wkradła i tak zastanowiłam się właśnie nad tytułem.
2: Bo one były nazywane humorystkami i Stefania Grodzieńska przez kolegów i Maria Czubaszek. I myślę, że no trochę to jest przewrotne, ale myślę, że ja przynajmniej im bardziej jest mi ciężko w życiu, tym bardziej się śmieją. I humorystki.
1: Maska.
2: Tak. I on... tak, miałam babcię, nie wiem, już nie pamiętam z którego wieku, prababcię, która miała na imię Śmichna, więc generalnie myślę, że to jest bardzo stary sposób na życie i myślę, że to trochę rozszerza takie myślenie o tym, że jak się dziewczyny czy kobiety śmieją, to znaczy, że jest bardzo wesoło, a nie zawsze jest wesoło, bo to jest życie. I myślę, że te decyzje, które one podejmują, takie bardzo trudne w miłości, gdzieś też pokazywały mi, że one też nie zawsze, ta miłość jest, musi oznaczać happy end. Mhm. Ale to, co odkryłam, naprawdę odkryłam to sama dla siebie, pisząc tę książkę przez 2 lata, że i bardzo żałuję, i to powtarzam, zaczęłam teraz powtarzać, że nikt mi tego wcześniej nie powiedział, bo zawsze słyszałam, że śmierć i podatki to jest jedyna stała w naszym życiu, a one mnie nauczyły, że miłość jest stałą wartością w naszym życiu i ta miłość, która przychodzi do kogoś, ona zostaje. To nie jest tak, że się z kimś rozstajemy, mamy rozwód, nie wiem, ktoś umiera, a my przestajemy. Ona się przekształca, ale ona jest i tak się trochę uspokoiłam, późno, bo późno. Ale właśnie myślę, że ona gdzieś, no na przykład jak Magdalena Samozwaniec, która mówiła, że myślała, że ma depresję, a miała męża. No jest to wesołe, zabawne, śmieszne, no ale też tragiczne, bo to wszystko ma swoją pierwszą i drugą stronę, podszewkę. Mhm.
1: Czy te ich miłości, twoich bohaterek, one były spełnione? Jak myślisz?
2: Myślę, że tak, że one były kochane przez panów i za każdą z nich stały wielkie nazwiska, niesamowici w ogóle mężczyźni. Myślę, że być kobietą, tak jak Maria Czubaszek, kochaną przez Artura Andrusa, przez Wojciecha Karolaka, przez Dobrowolskiego, Koftę, mogę tutaj wymieniać, no to jest... no, daj Panie Boże. I to samo w przypadku Stefanii Grodzieńskiej. Fryderyk Jaroszy, no, ubóstwiany przez tłumy. To trudno nawet dzisiaj kogoś takiego sobie wyobrazić, bo przez to, że nie było internetu i takiego dostępu do prywatności, te gwiazdy to były praktycznie półbogowie, więc on był naprawdę na samym szczycie takiego Olimpu artystycznego, wpatrzony w nią, Jurandot, no niesamowici panowie, nazwiska i też ludzie. I to samo ze Stefanią Samozwaniec, Artur Swinarski, wielka postać tej takiej bohemy artystycznej i satyrycznej, przedwojennej. Potem Zygmunt, 20 lat młodszy mąż, no, którego jak niesie wieść i jest to bardzo prawdopodobne, odbiła swojej córce, więc, który był jej narzeczonym, więc nie próbowałam tego oceniać, no ale był z nią do końca życia, więc myślę, że ci panowie gdzieś tam ją adorowali i kochali bardzo, więc już nie mówiąc o mężach, więc o pierwszym mężu, więc myślę, że były spełnione w miłości i myślę, że ta miłość znaczyła troszkę co innego niż wziąć ślub, mieć 2 dzieci i potem czekać na wnuki.
1: I kredyt.
2: Proszę?
1: I kredyt.
2: I kredyt. O tak, przepraszam, zapomniałam. To jest przede wszystkim wziąć razem kredyt. Możemy ślubu nie brać, ale kredyt jest czymś o wiele poważniejszym, tak? Ale myślę, że tak. Szczególnie, zresztą Maria, ona powiedziała, na, jak już właściwie myślała, że niewiele jej zostało, wychodząc z kuchni, to mi opowiadał sam Wojciech Karolak, jak powiedziała: ty wiesz, że cię kocham. Więc myślę, że para, która dzwoni do siebie i on tak czule mówi, ćwierka, bo na ćwir-ćwir zaczynała rozmowę, nie czule, nie czułostkowo, to myślę, że wielu chciałoby być w takim, no, fantastycznym związku, uważam. Chociaż oczywiście on też miał swoje mankamenty.
3: Tutaj na chwilę robimy pauzę do naszej rozmowy z Violettą Ozminkowski, autorką książki Humorystki. Wrócimy już za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
1: Została ostatnia reklama.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media

0: Waleisław, Radia Wogoda, goszczę dziś Violette Ozminkowski, która napisała książkę Humorystki. Książkę, w której mogą Państwo przeczytać historię Marii Czubaszek, Stefanii Grodzińskiej i Magdaleny Samozwaniec.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Skąd u Ciebie zainteresowanie satyrą?
2: Ja właśnie wspomniałam, bo z domu jestem krasińska i gdzieś tam ta babka, prababka, ja naprawdę nie jestem, w ogóle nie przywiązuję wagi do szlacheckich tytułów, natomiast wyczytałam, że ta prababka się nazywała Śmichna, więc coś w genach muszę mieć, ale mój tata, który był, zakładał biblioteki, był, można powiedzieć, bibliotekarzem z zawodu, dla niego najważniejsze było, żeby codziennie coś znaleźć, coś takiego do wesołego albo do śmiania. A czasy nie były łatwe. Dorastałam tylko z nim i właściwie komuna, stan wojenny, no różne żeśmy przeżywali historie, stanie po kurczaka przez całą noc albo inne śmieszne rzeczy. Ale naprawdę codziennie szukaliśmy czegoś, z czego można się śmiać, a jak znaleźliśmy coś, co można, z czego można było się śmiać przez tydzień, to byliśmy super szczęśliwi i gdzieś to też było takie, taki sposób, no pewnie to wynikało z jakiegoś naszego, z naszych predyspozycji, ale zawsze pamiętam mojego ojca uśmiechniętego i takiego ciepłego i takiego widzącego siebie i innych troszeczkę nie do końca na poważnie, takim trochę krzywym zwierciadle i takiego podszeptującego mi, żebym nie traktowała aż siebie aż tak na poważnie, więc jak zaczynają się jakieś turbulencje w moim życiu, to właśnie wtedy zaczynam, wtedy to mi się bardzo przydaje, bo wtedy zaczyna być coraz śmieszniej, o, powiedziałabym. I gdzieś to mi się przydało. I no potem u panów, moich partnerów życiowych, najbardziej podoba mi się poczucie humoru. I tak skończyłam, tak wiadomo było, że tak skończę, bo skończyłam z satyrykiem Krzysztofem Dałkrzewiczem, który jest moim mężem od 18 lat. I naprawdę codziennie szukamy czegoś, naprawdę nawet w najtrudniejszych czasach, co by nas rozbawiło, a ja mam taką radość, jak, a to nie jest takie łatwe rozbawić kogoś, kto się zajmuje zawodowo rozbawianiem innych.
0: To prawda.
2: Więc jak mój mąż się położy na stole i zaczyna się tak śmiać całym sobą, to ja mam dzień zaliczony z różnych względów. Czasami robię to specjalnie, ale bardzo często zupełnie przypadkiem się udaje go rozśmieszyć.
0: No właśnie, bo to tutaj wspomniałaś się męża, to zadam od razu to pytanie, jak się pisze książkę ze swoim mężem, bo jedna z poprzednich twoich książek była rozmową właśnie z twoim mężem.
2: Bardzo ciężko.
0: Czy włącza się wtedy taka rodzinna krytyka, jak to się czasami mówi, że wszystko, co powiedział, to jest absolutnie nie tak, jak powinien?
2: To jest tak, że ja chciałam po swojemu, a mąż po swojemu i żeby to małżeństwo przetrwało, musiałam ustąpić. Okay. Uważałam, że ona powinna iść w bardziej poważną stronę. Mąż uważał, że nie, to ma być tak, jak on chce, no, ponieważ to była rozmowa z nim, tak naprawdę tam jest element mojego bycia w tej książce, ponieważ jak na jednym ze spotkań poprosiłam mojego męża, żeby opowiedział, siedział wśród publiczności, a przecież bardzo dobrze pamięta Maria Czubaszek, to wyszedł na scenę z kajetem, z zapiskami na mój temat. I ja się bardzo bałam, co tam jest, więc zaczęłam go wyrywać, to wyglądało na wyreżyserowane, no ale tam są moje różne numery, które robię na co dzień. No na przykład, nie wiem, jechałam w nocy, właśnie nie wiem na jakim jestem planecie, jak prowadzę. Mąż czekał na Mazurach, dzwonił do mnie, ja mówiłam, przejeżdżam obok napisu pasem, coś mi to przypomina, a mąż tak, rok temu tam ślub braliśmy, więc on to wszystko zapisywał. I to opublikował jako tam, nie wiem, notatki z mojego życia, bo ale tak to właściwie no, łatwo nie było.
0: To teraz mogłaś pójść rzeczywiście w tę bardziej poważną stronę przy humorystkach. Tutaj już pojawiają się elementy humorystyczne, ale tyle śmiechu nie ma. Słyszałam też, że humorystki pojawią się na scenie.
2: Tak, na dwóch.
0: Na dwóch nawet.
2: Tak. jest teatr Dialog. Serdecznie pozdrawiam Koszalin. I tam już był monodram o Michalinie Wisłockiej wystawiony, który napisałam, bo wydawało mi się, że jak napiszę monodram, to szybciej będzie film, ale nie zdążył być wystawiony, bo był szybciej film, ale zaczęło się właśnie od tego monodramu, potem była Maria Czubaszek, była też, napisałam taką rozmowę z Agnieszką Siecką, i teraz Walentyna Trybocka, która pisze na podstawie tych książek scenariusze do sztuk, ma się za to wziąć. No i też Marcin Michrowski, który już ma pomysł na śpiewanie też piosenek, bo wszystkie one pisały też piosenki. No może najmniej Magdalena Samozwaniec, ale i Maria Czubaszek, i Stefania Grodzieńska śpiewała bardziej niż pisała piosenki, no ale gdzieś tam ma być też taka oprawa muzyczna.
0: Niektóre te piosenki są nawet bardzo znane.
2: Tak. Wyszłam za mąż, zaraz wracam, tak?
0: Czy chociażby Rycz, mała rycz.
2: Albo Rycz, mała rycz, tak.
0: Czyli będzie też, ale to będzie musical?
2: No właśnie takie elementy były przy Agnieszce Osieckiej. Trudno nazwać to musicalem, bo tam to była tak niezwykła sytuacja, że ja patrzyłam na aktorkę, która grała mnie na scenie, bo to był wywiad. No i grała tak pięknie, że się popłakałam. Bo oczywiście na scenie była no dobra, już nie będę Marysią Czubaszek, ale wydawało mi się, że o wiele fajniejsza wersja mnie, więc się wzruszyłam i myślę, że być może no teraz się miesza gatunki i że to nie będzie musical, ale takie elementy muzyczne, o tak to nazwijmy. Jeszcze nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało, bo tylko usłyszałam propozycję.
0: A ja tylko przypomnę, że dzisiaj moim gościem w Alei Sław jest Wioletta Ozminkowski. Do tej rozmowy wrócimy za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Aleisław jest dzisiaj Violetta Ozminkowski, dziennikarka, reportażystka, autorka wielu książek, między innymi tej najnowszej, humorystki, ale też książki poświęconej Michalinie Wisłockiej, czyli Sztuka kochania gorszycielki. Taki ta książka miała podtytuł. Zresztą na podstawie właśnie tej książki nakręcono film. A także powstała sztuka teatralna.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co czuje autor książki, gdy potem widzi postaci, swoją książkę właściwie, tak to można powiedzieć wprost, swoją książkę na scenie?
2: I w kinie też.
1: No, w kinie, do kina też chciałam mówię. Przejść za chwilę.
2: Tak. Na scenie to jeszcze siebie zobaczyłam też w pewnym momencie. To jest zupełnie niezwykłe, bo... Ja bardzo lubię, jak ktoś pisze inaczej niż ja, jak ktoś też opowiada swoim językiem, nie moim. Nie mam żadnych uwag, bo wydaje mi się, że to są... No, zawsze jest ciekawie, jak inny, jak ktoś inny bierze się za przetwarzanie jakby moich rzeczy. Ja się tak wzruszyłam, pamiętam, w tym Koszalinie, że stwierdziłam, że ja już właściwie się nie uspokoję do rana. Już będzie mi ciężko wrócić do domu. To było niesamowite zupełnie. I takie piękne, bo jednak śpiew też jest na bardzo fajnym poziomie, taką emocją, jak się słucha tego w książce. Właśnie bardzo żałuję, że tych tutaj w mojej książce Stefania Grodzieńska śpiewa, no nie będziemy mówić jaką piosenkę, bo to jest bardzo ważna taka przedwojenna piosenka, która potem się zamieniła w bardzo taką bolesną. Bardzo żałuję, że nie słychać muzy.

0: żeby dostać jakieś stare jajka za to, żeby jakoś przeżyć. I jak ja to zobaczyłam, to wydawało mi się jakieś takie noc kosmosu zupełnie, bo jeszcze inaczej się pisze, a jeszcze inaczej się widzi. Natomiast w kinie też było niezwykłe to, że wszystko wydawało mi się bardziej kolorowe i ładne, no bo ta wojna, o której pisałam, była straszna, prześna i taka no brudna. A tutaj, jak wiadomo, kino rządzi się swoimi prawami, więc to było niezwykłe, ale myślę, że ja miałam jeszcze mniej emocji niż syn jednego z głównych bohaterów, któremu zawdzięczamy sztukę kochania tak naprawdę. My, naród polski, marynarza zwanego przez Michałę Wisłocką Małpoludem, który jeździł po różnych portach i zbierał doświadczenia erotyczne, i on nagle zobaczył, a był w związku z mamą tego pana, to znaczy on nie miał pojęcia, syn Małpoluda, że był w związku z, że ten Małpolud to jest jego ojciec. Nie wiem, czy ja wyraźnie to mówię.
1: Tak.
0: I siedział w kinie i dopiero sobie uświadomił, że to jego ojciec, że ten Małpolud opisywany przez Michałę Wisłocką to jego ojciec, więc zadzwonił do córki i naprawdę, jak to mówię, to mam gęsią skórkę, ale to są niesamowite historie, tak?
1: Ale chyba też jakby nie byłaś aż tak do końca zdziwiona obrazem, który zobaczyłaś w kinie, bo jednak brałaś udział w tworzeniu tego filmu.
0: Tak. Ja marzyłam o tym, żeby Krzysztof Rak był scenarzystą, bo uważałam, że on potrafi opowiadać historię i absolutnie byłam przekonana, że zrobi to świetnie. Więc nie. Myślę, że ten film można było opowiadać, na tę opowieść można było snuć na wielu, wielu poziomach i absolutnie wszyscy sobie świetnie poradzili. To tylko ja pamiętam taki moment, powiem, z tego głodu i tego nieszczęścia ludzi, którzy przeżywali, jesteśmy blisko Wigilii i oni nagle się zebrali i ja myślałam, że ci moi bohaterowie wszyscy zaczną płakać i użalać się nad sobą, i to jest to było nad ranem, kiedy ja o tym pisałam, kiedy ojciec Michałę Wisłocki zaczął mówić do tych ludzi zgromadzonych przy stole. Wszyscy zaczynali płakać ze szczęścia, bo oni mieli rybę, jakąkolwiek, jakieś drzewko, i nie zachowywali się tak, jak bym chciała. Ja się bałam, że to jest jakiś tak totalnie grafomański moment w moim życiu, że natychmiast wysłałam ten fragment do wydawcy, bo oni po prostu robili coś innego, niż ja myślałam, że będą robić. Więc opisywałam ten moment, to jest niesamowite, ale potem zostają takie ta wojna przeżyta przez Michałę Wisłocką została we mnie. To jest i ten głód, i to wszystko zostało we mnie. Widziałam wiele filmów wcześniej, tak samo jak Getto Stefanii Grodzińskiej zostało we mnie, bo to gdzieś zostaje, to gdzieś się osadza i myślę, że potem, jak się widzi to w kolorach, to jest takie dziwne uczucie, że nie, to nie jest to, ale to nie znaczy, że to było złe.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy miałaś taki moment w swojej pracy nad nie tylko książką humorystki, ale i poprzednimi, który właśnie bardzo cię zaskoczył, był zupełnie inny niż sobie wyobrażałaś, albo po prostu myślałaś, że będzie łatwo napisać, a wyszło zupełnie inaczej?
2: Przy humorystkach tak było i jedną z moich takich ulubionych pisarek jest, która napisała Olive Kittredge, Elizabeth Strout i ja się bardzo wstydziłam tego, no bo wiadomo, byłam wiele lat dziennikarką i no myśmy mieli takie wytyczne, że jeżeli ci się podoba jakieś zdanie albo tak cię wzrusza, to natychmiast je wyrzuć, bo to znaczy, że to jest totalna grafomania. I w momencie, kiedy przeżywałam emocje, ich emocje albo emocje nawet, kiedy profesor Zembala nagle rozpoznaje go motorniczy, mhm. I to jest prawda, tak było. Profesor Zembala, który traci widzenie w jednym oku, a potem robi te wszystkie niesamowicie trudne operacje, przeszczepy jednym okiem, sam się uczy. Nikt o tym nie wie w Polsce. Jest zawsze drugi operator na sali. Wyjeżdża ze szpitala, nie pozwala swojej żonie przyjechać po niego, bo jest przekonany, że da radę, po czym się okazuje, że oczywiście uderza w tramwaj przy pierwszej możliwej okazji, bo nie potrafi wyliczyć tej drogi, czyli co on musiał zrobić, żeby potem, jak on musiał pracować, żeby potem dawać radę pracować jako operator, prawda, przy stole operacyjnym.
1: Na zupełnie innych odległościach.
2: Niesamowite zupełnie. I kiedy pamiętam wybieg ten motorniczy, ja opisując to zaczęłam płakać, to sobie pomyślałam, że Elizabeth Strout powiedziała, że jak pisałam, to płakałam i że może nie ma co się wstydzić. Mhm. Potem jeszcze raz sprawdziłam, znowu byłam wzruszona, więc pomyślałam sobie, że to są emocje i no nie wszyscy, którzy czytają, muszą akurat w tym momencie być wzruszeni albo nie, ale często zrozumienie różnych historii zajmowało mi o wiele, to są, nie wiem, 2-3 akapity, a zajmowało mi tygodnie, jak Magdalenę Samozwaniec, która, no, ona mówiła to wprost, ale znów wszystkich, którzy tego słuchają, to jest moja opinia, zdarzają się takie matki, które mają problem z kochaniem własnych dzieci, i wydaje mi się, że ona miała jeden z większych, żeby kochać własną córkę, albo nazwijmy to wprost. Być może po prostu jej nie kochała i żeby zrozumieć, skąd się to brało, a nie osądzać i jeszcze zachować jakiś rodzaj takiej czułości w stosunku do niej w tym momencie, to gdzieś wymagało ode mnie naczytania, pospotykania się z psychologami i zrozumienia zawiłości różnej naszej psychiki, tak? Jakichś różnych naszych historii, skąd się to mogło wziąć, więc myślę, że też Stefania Grodzieńska mnie tak niesamowicie zaskoczyła, bo dama taka naprawdę kobieta, która kończy szkołę baletową i jest niezwykle zdolną, piękną, utalentowaną kobietą, która pierwszego dnia wojny kłóci się, że ona nie chce zamiatać bunkr, zmywać podłogi w bunkrze, tylko być na górze i sprawdzać te wszystkie naloty, czy nie jest niebezpiecznie. To mi do głowy nie przychodziło. Wydawało mi się, że te role były bardzo mocno podzielone i że to tak gdzieś po wojnie zaczęłyśmy walczyć o swoje prawa. I się okazuje, że nie, że... I zresztą ona to udowodniła, że widziała lepiej, bo oczywiście panowie grali w karty i pili, bo nie chcę tutaj uwłaczać panom, ale bardzo często jesteśmy bardziej odpowiedzialne na takich stanowiskach. O, może tak powiem.
1: Bo oprócz pracy ogarniamy również dom i wszystko
2: tak,
1: inne.
2: Tak.
3: Do rozmowy z wyjątkową kobietą o wyjątkowych kobietach wrócimy w Alei Sław już za parę chwil. Wioletta Ozminkowski jest dziś moim gościem. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Słuchacie Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Rozmawiam z Violettą Ozminkowski, dziennikarką, reportażystką, pisarką, osobą, która napisała książki m.in. o Marii Czubaszek, o Michalinie Wisłockiej, a także o swoim mężu Krzysztofie Dełkrzewiczu oraz teraz najnowsza jej publikacja, czyli Humorystki, poświęcona trzem wspaniałym kobietom. Właśnie Marii Czubaszek, Stefanii Grodzieńskiej i Magdalenie Samozwaniec, czyli kobietom, które uczyły nas śmiechu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy jest szansa, albo czy chodzą słuchy, że humorystki znajdą się też na ekranie? Moim zdaniem jest to absolutnie ekranowa opowieść.
2: Mam nadzieję, mam taką nadzieję, nie chcę zapeszać. Bardzo bym tego życzyła nam, bo myślę, że zobaczenie tych kobiet na ekranie to jest wielka, wielka filmowa opowieść i myślę, że to, co one robiły z własnym życiem, jest tak budujące i tak dodawałoby sił nam, że mam nadzieję zresztą, że tak przy tej książce jest, że ona nie tylko wyciska łzy i rozśmiesza, ale że gdzieś buduje czytającego, bo panowie też są, że to byłby naprawdę fantastyczny film, do którego by się wracało, jak zresztą wracam do tych godzin Cunninghama, że zawsze zazdrościłam Amerykankom, że jest Virginia Woolf i są te dwie postaci, a my naprawdę też mamy jeszcze większe albo równie dobre, o, tak bym powiedziała, że to by było fantastyczne. Mhm.
1: Czy planujesz, myślisz już o kolejnej książce, kolejnych bohaterkach lub bohaterach?
2: Tak, chodzi za mną taka próba zrozumienia, dlaczego, to tak troszkę odwrotnie, dlaczego my, już sięgając, my kobiety, bo naprawdę wielkie stanowiska, chociaż ciągle mamy pod górkę, umówmy się, to nie jest do końca przytarty szlak, ale czasem mamy problem na tych już najwyższych szczytach na takie przyzwolenie na własną kobiecość i dalej gdzieś ją wypieramy, albo się jej wstydzimy, albo coś tutaj jest, wydaje mi się, że czegoś nie doceniamy, co jest nasze, i próbujemy ciągle naśladować panów, a tak naprawdę uważam, że to oni powinni uczyć się od nas. Ja żegluję im, teraz byłam na prestiżowych regatach Rolexa i było 5 silnych kobiet w drużynie, 3 panów. I naprawdę myśmy tak współpracowały i tak to naprawdę były bardzo ciężkie regaty, tam już to są sztormy, tam są historie, które się zdarzają i naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem, bo wydawało mi się, że te rzeczy, które nam wmawiają od dzieciństwa, że kobiety nie są w stanie się porozumieć, że się zazdroszczą, że się kłócą, że
1: obgadują,
2: to są w ogóle jakieś prestiż, autorytet buduje się tym, co się potrafi i to kim się jest. My nawet często nie wiemy, co my robimy w życiu prywatnym, bo ja nawet nie potrafię zrozumieć różnych stanowisk ekonomicznych tak do końca, które te panie piastują, a kapitan, nasza cudowna Marta, 37-letnia, która była najmłodszą kobietą, która nami rządziła i nazywaliśmy ją szefową, nie budowała tego ani krzykiem, ani jakimiś historiami, które jakby przynależą do takiego starego żeglarstwa tych starych panów z fajkami, wiecznie przepitych, przepalonych i tak dalej, tylko tym, co potrafi, tym, w jaki sposób potrafi budować zespół, więc to są te nowe rzeczy, które idą i mam nadzieję, że tak będzie.
1: Silne kobiety, ale też czy będzie ta książka o silnych kobietach w żeglarstwie?
2: To myślimy o tym. Fajnie by było, bo potem jak patrzyłyśmy na drużyny, to jeszcze ciągle mało jest takich drużyn, które by były tylko kobiece. Mamy fantastyczne poprzedniczki, ale na ogół to są te teamy męskie, tam jedna kobieta, dwie kobiety gdzieś tam. I nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o to, w jaki sposób żeglarstwo pomaga. Jest to jakiś rodzaj terapii grupowej, który się przeżywa też, ale też pomaga na to, co się zdarza w dzieciństwie i w jaki sposób No, niektórzy lubią sobie pójść, posiedzieć, pogadać, a niektórzy muszą to robić aktywnie, żeby coś fajnie razem, i wtedy leczy się dusza z różnych historii. Mamy taki projekt z moją kapitan, która miała mamę z dwubiegunówką, i być może w przyszłości będziemy o tym pisać, jak żeglarstwo jej pomogło przeżyć no nie zaleczyć, ale dojść do czegoś mimo bardzo, bardzo trudnego dzieciństwa z mamą z dwubiegunówką.
1: Mhm. Mówisz o tym, jak właśnie kobiety radzą sobie w żeglarstwie. Piszesz o kobietach, które radziły sobie absolutnie w życiu. Czasami właściwie panowie, tak chyba mogę powiedzieć, używają argumentu, że silna kobieta kończy się tam, gdzie trzeba przesunąć szafę. No więc mam takie pytanie, czy my kobiety też przesuwamy szafę metaforycznie i dosłownie?
2: Nieprawda, no oczywiście ja nie będę tutaj używać terminów fachowych, a większy kabestan by się przydał na tej łódce, żeby nam się łatwiej wybierało liny i tak dalej, ale myśmy to robiły i w pewnym momencie trzech panów spało i w ogóle nie było tak, że tutaj jest ta siła potrzebna. Myślę, że myśmy przez wieki radziły sobie głową.
1: Mhm. A nie mięśniami, po prostu.
2: A nie mięśniami. I to jakby gdzieś ta silna, duża tradycja jest. I mamy też kapitana Jacka Chabowskiego, który bardzo tego pilnuje, bo młode dziewczyny są tak fantastyczne. Tego pilnuje, tego szacunku do tego pierwiastka, nazwijmy to, żeńskiego w żeglarstwie. Podam przykład. Jak ktoś próbuje infantylizować młode dziewczyny, to Jacek Chabowski mówi: ale słuchaj, ona jest lepsza od siebie, co ty robisz? Więc też mamy takich fantastycznych kapitanów i żeglarzy, którzy jakby myślą w sposób widzą, to nie jest tak, że oni coś udają czy oszukują rzeczywistość. Oni po prostu widzą, jak jest, tak? I wydaje mi się, że przesuwanie szafy nie ma z tym nic wspólnego. Tak samo jak naprawianie samochodu, czy wchodzenie na maszt, wspinanie. No w ogóle to nie ma nic wspólnego. Uważam, że są do tego różne przyrządy.
1: Można to zamiast siłą zrobić inteligencją.
2: Tak. Są wózki, nie wiem, na kółkach, tysiące rzeczy, które nam pomaga. Ja nie mówię, naprawdę to nie jest tak, że jestem przeciwna facetom, bo kocham mojego męża i absolutnie nie chciałabym żyć bez niego. Tylko no nie w ten sposób chyba już się gdzieś uzupełniamy. Mhm. Że on jest silny, tym bardziej, że jest dużo starszy ode mnie i już teraz nie jest aż taki silniejszy jak kiedyś. Więc myślę, że to zupełnie o co innego chodzi.
1: Do rozmowy z Violettą Ozminkowską wrócimy już za parę chwil. Zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pisząc książki, głównie o kobietach, choć o mężczyznach część też, ale o kobietach, opowiadałaś o tym, że próbujesz zrozumieć, dociekasz, rozmawiasz z różnymi specjalistami. Czy masz wrażenie, że lepiej rozumiesz nie tylko bohaterki, ale też to, w jaki sposób działają ludzie wokół ciebie?
2: To mnie uczy, myślę, może nie cierpliwości też, ale z tym mam problem jak wszyscy, ale chyba większej wyrozumiałości, bo ja wcześniej myślałam, że ktoś robi coś mi specjalnie, albo jest niedobry, albo ma zły charakter. Wydaje mi się, że teraz łatwiej mi zobaczyć, że pewne rzeczy wynikają z czegoś i że ja jestem najmniejszym elementem w tej układance i że nic nie dzieje się przeciwko mnie, tylko tak trudno było mi zrozumieć śmierć moich bliskich w moim życiu, bo zawsze wydawało mi się, że one mnie spotkały. Dopiero później zrozumiałam, że to ta historia nie była o mnie, że obrywałam za każdym razem rykoszetem i to jest trochę łatwiej żyć, bo chyba bardziej się wierzy w ludzi i naprawdę nie myśli o nich tak źle. Przeżywamy różne historie, jest nam bardzo ciężko i dopóki nie wejdziemy w... Nie chcę tutaj nauczać wigilijnie i świątecznie, ale dopóki nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, z czym się zmaga, to tak troszeczkę wydaje mi się, że trochę trudniej mi... Nie trudniej, tylko... To nie to, że nie osądzam, ale... Najpierw staram się jednak pomyśleć, z czym ten człowiek się mierzy, zanim poczuje się dotknięta, może tak. Mhm.
1: Powiedziałaś na początku, że pisząc humorystki chciałaś zrozumieć, dlaczego Maria Czupaszek zagłodziła się. Udało ci się wyciągnąć wnioski?
2: I to teraz znów powiem, że jest to moja opinia, ale zgadza się z nią wielu przyjaciół, bliskich. Ona nie zrobiła tego tylko dla siebie, jak myślałam, że, bo ona mówiła, że jak życie nie cieszy, jak już nie jesteśmy, jak już nie bawi, a to właściwie po co? Ale myślę, że zrobiła to z miłości przynajmniej w 80% dla Wojciecha Karolaka, którego znałam osobiście i myślę, że kochałam. On był naprawdę, on sam o sobie mówił, że miał infantylny rys. On był zupełnie nieporadny w życiu prywatnym. Ona nie mogła sobie pozwolić na leżenie w łóżku ileś lat, tak jak Michalina Wisłocka, chora na serce. I w momencie, kiedy dowiedziała się, że jej to grozi, nie chciała sama być zależna od nikogo, ale też nie chciała jemu sprawić takiego, no, powiedzmy to, kłopotu. Wielu ludzi tego nie rozumie, jak ja to mówię, bo mimo filmu Miłość Henkego, pamiętamy, że on zadusił swoją żonę poduszką. To był piękny film Miłość. Pamiętasz, prawda?
1: Tak, tak.
2: To gdzieś w głowie nam się nie mieści, że można z miłości do kogoś na koniec tak racjonalnie, tak zimno postąpić, tak? Ale myślę, że no znów, nie nam osądzać, nigdy nie wiemy, co nas spotka i dlatego to spotkanie, ta rozmowa dla mnie była bardzo ciekawa, jak ona mogła przypiekać profesora Zembali z Marią, dlatego że on mówił to z pozycji człowieka wierzącego, ona ateistki, a jednak on też został doprowadzony do tego momentu, kiedy sam postanowił skończyć swoje życie i myślę, że te, jeszcze raz, te wybory, które podejmujemy i robimy to z miłości, są niesamowite i tego żaden twórca, żaden najbardziej obsypany nagrodami pisarz, czy nie jest w stanie ani wymyślać, ani przewidzieć, bo to jest po prostu ta wielkość, na którą wchodzi człowiek, chcąc czy nie chcąc, w momencie, kiedy staje przed ścianą i musi podjąć decyzję. I to mnie, to dla mnie było takie niesamowite i takie takie dojmująco, no, piękne w jakimś sensie, że jesteśmy zdolni do tak wielkich rzeczy, chociaż oczywiście mi tutaj zakrzyczą, że no, umówmy się, cała historia z eutanazją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że w takim życiu prywatnym ja sama zresztą widzę te kobiety i tych mężczyzn i otoczona jestem fantastycznymi ludźmi, widzę, ile z siebie dają i myślę, że gdzieś to było takie niezwykłe w obcowaniu z tymi kobietami, a z Marią Czubaszek szczególnie, którą wiedziałam, że też podziwia Marią Kaczyńską i też ciekawa byłam, jakby to wyglądało. Jak to wyglądało, to ich spotkanie, bo myślę, że one obie były szalenie prawdziwe, że tam nie było jakiegoś udawania pod publiczkę, takiego uśmiechania się, bo trzeba się uśmiechać, albo takiego kombinowania, jak mnie postrzegają, tylko po prostu gdzieś tam, ponieważ tak blisko były ze śmiercią, nie miały tego marginesu takiego, no PR-u, jakbyśmy teraz, takiego budowania kogoś, kim się nie jest.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Reklama.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Dziś w Radiu Pogoda w Alei Sław rozmawiamy o kobietach, które uczyły nas śmiechu. Humorystki. Taki tytuł nosi najnowsza książka Violetty Ozminkowskiej, ale zapewne Państwo znają ją także między innymi z książki poświęconej Michalinie Wisłockiej, czy chociażby jej mężowi Krzysztofowi Dałkrzewiczowi. Polecam Państwu bardzo serdecznie humorystki, nie tylko wtedy, kiedy chcą się Państwo pośmiać, ale także, żeby poznać je trochę od tej innej, melancholijnej strony. Dziś rozmawiamy właśnie o Magdalenie Samozwaniec, Stefanii Grodzińskiej i Marii Czubaszek. Pozwolę sobie zacytować jedną z bohaterek. Myślałam, że mam depresję, a ja miałam męża. Więcej takich właśnie tekstów, historii, można by powiedzieć powiedzonek, znajdą Państwo właśnie w humorystkach oraz w mojej rozmowie z Violettą Ozminkowskiej, na której dalszą część już za moment Państwa zapraszam. Ja nazywam się Tamara Pawlik-Lipska, a Państwo słuchają Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie chciałabym zostawić naszych słuchaczy z taką melancholią i siebie zresztą też
2: tak,
1: trochę. Chciałam zapytać, czy masz jakieś anegdoty ulubione o swoich humorystkach, bohaterkach swojej książki?
2: O Marii to jest bardzo dużo.
1: Cała kopalnia.
2: Cała kopalnia. Maria, która, Boże kochane, myślę, że dzisiaj w tej naszej takiej stygmatyzacji, myślę, że one, te moje bohaterki, wszystkie miały jakieś elementy ADHD takiego porządnego. Magdalena Samozwaniec, która pali papierosa, robi herbatę, podpala kuchnię, razem z sąsiadami gaszą pożar, zmieniają w szafki, sąsiadka pomaga szyć firanki, jak przychodzi mąż, wszystko jest już po staremu.
1: Jakby nic się nie stało.
2: Która cały czas miała problemy z dojechaniem na czas, albo nie wiem, z zapisywaniem sobie różnych, no teraz mamy troszeczkę łatwiej z komputerami, ale myślę, że one by teraz postępowały tak samo, taki sam sposób. Maria Czubaszek, która wychodzi w hotelu na balkon, no i drzwi się zatrzaskują i zostaje z tym papierosem i właściwie stoi i marznie i czeka, aż ją ktoś ją odkryje na tym balkonie, a nie ma ani przechodniów, ani nie może zadzwonić, więc pakowały się w różne sytuacje bardzo trudne, takie powiedziałabym z pogranicza absurdu, bo też z Marią Czubaszek i z moim mężem przypaliliśmy, jeszcze wtedy paliłam papierosy w jedną noc w hotelu i okazało się, że można to robić pod prysznicem, znaczy prysznic jest włączony, może nie cała trójka pod prysznicem, bo to by było trudne, ale ta para powodowała, że czujnik się nie włączał. Więc myślę, że Maria miała bardzo dużo takich historii, które wsiadała do innych pociągów, jak wsiadała, paliła, a potem brała lakier do włosów i ten dym próbowała jakoś. Spotkała na przykład Grzesia Miecugowa, jadąc w zupełnie inną stronę, ale się okazało, że jedzie w dobrą stronę. On jej tłumaczył, gdzie jedzie, jak jedzie i dlaczego, a już pracowała w szkle, więc to takie były naprawdę niesamowite zupełnie historie, gdzie no myślę, że nikt by tego nie wymyślił. Magdalena Samozwaniec, która wpadała cały czas właściwie w jakieś tarapaty, przyjeżdżała do jakichś młodzieńców spędzonych z poligonu i musiała znaleźć, którzy widzieli starszą panią i musiała znaleźć z nimi wspólny język. Myślę, że takich sytuacji było dużo i myślę, że chyba miały je codziennie tak naprawdę.
1: Czyli jednak też miały materiał do tego, żeby potem móc pośmiać się z życia.
2: One mówiły, że Stefania

0: Ja Grodzieńska mówiła, że ja pisząc o tych idiotkach piszę tak naprawdę o sobie, ale myślę, że no to było mocno powiedziane, ale że gdzieś tak, że absolutnie Maria Czubaszek, która po swój Gloria Artis złoty medal idzie tydzień później, czy dwa tygodnie później, bo pomyliły jej się i zaszła do Artura Andrusa, do radia, zamiast pójść do ministra i odebrać ten medal, więc to są takie historie.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja też
1: humorystki
0: bardzo.
1: Polecamy bardzo serdecznie, choć podobno coraz trudniej je dostać w księgarniach.
0: No właśnie, ja chcę Państwu bardzo podziękować, bo to jest tak, że cały nakład się rozszedł i bardzo, bardzo jestem wdzięczna, bo jest to moja pierwsza powieść i wydawca miał duże obiekcje, czy będą chcieli Państwo czytać, a teraz mogę mu się śmiać w nos, że...
1: Udało się, chcecie. Drogi wydawco.
0: Zresztą wspaniałe, umówmy się, wszystkie książki u niego wydawałam, ale wiadomo, że się zawsze boją.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Spieszę Państwa uspokoić, że był dodruk, książkę znaleźć w księgarniach można, humorystki absolutnie są dostępne. A jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całej rozmowy z Violettą Ozminkowską, czyli autorką powieści humorystki, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam na radiopogoda.pl. Tam znajduje się cała nasza rozmowa. Do usłyszenia niebawem. Tamara Pawlik-Lipska. Dziękuję.
3: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan smętny.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan,

Boże, jakież dawne to czasy, kiedy tu codziennie przychodziłam, by się spotkać w tajemnicy gdzieś.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w MediaExpert
8: taniej masz. Została ostatnia reklama.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

dziś mówisz, wierzy w miłość i to jeszcze kolorową. Śmieszy cię, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi, to jest właśnie

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: zachorowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
3: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
2: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
3: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wróżka prawdę ci powie.
10: Wróżka przyszłość przepowie.
11: Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Reklama.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
5: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
4: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
5: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Została ostatnia reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wtem rozległ się głuchy huk i podłoga wokół mojego ojca wyleciała w powietrze. To czodoarowie Kurszyda strzelali teraz od dołu. Kilku palikarów padło od razu. Ojciec ryknął, wsadziwszy palce w otwory po kulach, wyrwał z podłogi deskę. Ale w tej chwili przez otwór w podłodze posypały się strzały. Niczym wylewająca się z krateru lawa buchnęły płomienie i zaczęły ogarniać podłogę i obicia. Wśród tego straszliwego zgiełku, wśród przerażających wrzasków, rozległy się dwa wystrzały i dwa krzyki bardziej przejmujące od innych. Krzyki te zmroziły mnie. Te dwa wystrzały ugodziły śmiertelnie mojego ojca i to z jego piersi wyrwały się dwa krzyki. Stał jeszcze, przytrzymując się framugi okna. Moja matka szarpnęła drzwi, by dostać się do niego i umrzeć razem z nim, ale drzwi były zamknięte od środka. Wokół niego wili się palikarowie, konając w konwulsjach. Pozostali, którzy uniknęli śmiertelnych strzałów lub byli tylko lekko zranieni, wyskakiwali przez okno. W tej samej chwili podłoga zatrzeszczała i zawaliła się. Ojciec upadł na kolana, a 20 rąk uzbrojonych w szable, pistolety i sztylety podniosło się nad nim. 20 ciosów ugodziło jednego człowieka i mój ojciec zniknął w kłębach ognia, roznieconego przez bandę rozwścieczonych demonów, jak gdyby pod jego nogami rozwarły się czeluście piekieł. Poczułam, że padam na ziemię. To zemdlała moja matka. Hajde opuściła ręce, wydając z siebie rozdzierające westchnienie i spojrzała na hrabiego, jakby pytała, czy jest zadowolony, że spełniła jego żądanie. Hrabia wstał, podszedł do niej, wziął za rękę i rzekł po grecku: odpocznij, drogie dziecko, i niech pokrzepi cię myśl, że Bóg karze zdrajców. Potworna historia, rzekł Albert, przerażony bladością Hajde. Teraz wyrzucam sobie, że byłem ciekawy w tak okrutny sposób. Nic nie szkodzi, odpowiedział Monte Cristo. I kładąc rękę na głowie dziewczyny, rzekł: Hajde jest odważną kobietą i często opowiadanie o tych tragicznych wypadkach przynosi jej ulgę. To dlatego, mój panie, odpowiedziała żywo dziewczyna, że moje cierpienia przypominają mi o twojej dobroci. Albert spojrzał z zaciekawieniem na dziewczynę. Nie opowiedziała bowiem jeszcze tego, co najgoręcej pragnął usłyszeć, jak stała się niewolnicą hrabiego. Hajde wyczytała to samo pragnienie z oczu obu mężczyzn i podjęła opowiadanie. Gdy moja matka odzyskała zmysły, znajdowałyśmy się przed obliczem sera Skiera. Zabij mnie, rzekła matka, nie pozwól zhańbić honoru wdowy po Alim. Nie do mnie powinnaś się zwracać, odparł Kurszyd. Do kogo więc? Do twojego nowego pana. Kim on jest? Oto on. I w tej chwili Kurszyd wskazał na jednego z tych, którzy najbardziej przyczynili się do śmierci mojego ojca, dodała dziewczyna z ponurym gniewem. A więc, zapytał Albert, stałyście się własnością tego człowieka? Nie, odpowiedziała Hajde. Nie miał śmiałości zatrzymać nas przy sobie. Sprzedał nas handlarzom niewolników, którzy podążyli do Konstantynopola. Przebyłyśmy Grecję i umierające dotarłyśmy do bram sułtana. Kłębiący się tłum ciekawskich rozstąpił się. Nagle moja matka, przenosząc wzrok w kierunku, w którym zwrócone były spojrzenia tłumu, krzyknęła i padła, pokazując mi wiszącą nad bramą głowę. Pod głową tą widniał napis: oto głowa Alego Tebelina, paszy Janiny. Płacząc, starałam się podnieść moją matkę. Już nie żyła. Zaprowadzono mnie na targ i sprzedano bogatemu Ormianinowi, który przyjął nauczycieli i kazał mnie uczyć, a gdy miałam 13 lat, sprzedał mnie sułtanowi Mahmudowi. Od którego ja, rzekł Monte Cristo, odkupiłem ją, jak już panu mówiłem, za szmaragd, podobny do tego, w którym trzymam pastylki haszyszu. Jesteś dobry i wielki, mój panie, rzekła Hajde, całując dłoń hrabiego. Jestem szczęśliwa, że należę do ciebie. Albert był oszołomiony tym wszystkim, co usłyszał. Niech pan wypije swoją kawę, rzekł hrabia. Opowieść skończona. Franz wyszedł z pokoju Noirtiera, chwiejąc się na nogach i tak znękany, że serce Walentiny ścisnął żal. Wilford, który przez cały czas wyjąkał zaledwie kilka słów, zaszył się w swoim gabinecie, a 2 godziny potem odebrał list następującej treści. Po tym, co się okazało, pan Noirtier de Wilford nie może się spodziewać, aby związek między jego rodziną i rodziną pana d'Épinaya mógł dojść do skutku. Pan Franz d'Épinay przerażony jest faktem, że pan de Wilford, który musiał znać opowiedziane dziś wypadki, nie uprzedził go o nich. Ktokolwiek widziałby w tej chwili, jak ten cios zdruzgotał prokuratora, nie uwierzyłby, że był on już na ten cios przygotowany. On sam nigdy by nie pomyślał, że jego ojciec posunie się do tego stopnia w swojej szczerości, albo raczej bezwzględności, by opowiedzieć podobną historię. To prawda, że pan Noirtier miał raczej wzgardliwy stosunek do opinii swojego syna, nigdy też nie przedstawił mu jasno przebiegu zdarzeń. Wilford myślał więc zawsze, że generał de Quesnel, czy też jak kto woli baron d'Épinay, w zależności od tego jak się nazywał, czy jak nazywali go inni, został zamordowany, a nie zginął w pojedynku. List ten, tak ostry, choć napisany przez młodego człowieka, do tej pory pełnego szacunku, zranił śmiertelnie dumę Wilforda. Ledwie wszedł do gabinetu, pojawiła się tam również jego żona. Wyjście Franca, wezwanego do pana Noirtiera, tak dalece wszystkich zdumiało, że położenie pani de Wilford, która została sama z notariuszem i świadkami, z minuty na minutę stawało się coraz bardziej kłopotliwe. W końcu pani Wilford powzięła decyzję i wyszła, oświadczając, że idzie sprawdzić, co się stało. Pan de Wilford oznajmił jej tylko, że na skutek rozmowy, jaką przeprowadził z ojcem i z panem d'Épinayem, narzeczeństwo Walentiny z Francem zostało zerwane. Nie sposób było przekazać taką wiadomość oczekującym, dlatego też wchodząc, pani de Wilford oświadczyła jedynie, iż spisanie intercyzy musi zostać odłożone na kilka dni, bo pan Noirtier dostał na początku spotkania ataku apopleksji. Wiadomość ta, jakkolwiek nieprawdziwa, wydała się zebranym osobliwie pasować do 2 poprzednich nieszczęść tego samego rodzaju. Słuchacze spojrzeli po sobie zdziwieni i odeszli, nie rzekłszy ani słowa. Walentin tymczasem, nieco przestraszona, ale szczęśliwa, uściskała i podziękowała słabemu starcowi, co jednym ruchem zerwał cały ten łańcuch, jak się jej zdawało, niemożliwy do zerwania, i poprosiła następnie o pozwolenie odejścia do siebie, by móc wypocząć. Noirtier skinieniem zezwolił jej na to. Walentin jednak, zamiast wrócić do siebie, przeszła przez korytarz i małymi drzwiczkami czmychnęła do ogrodu. Pośród tych zdarzeń, tak nieprzerwanie po sobie następujących, jej serce ogarnęła głucha trwoga. Obawiała się, że lada chwila przyjdzie Morel, blady i groźny jak Laird Ravenswood z Łucji z Lammermooru. W rzeczy samej powinna była iść już do kraty ogrodowej. Maksymilian domyślał się już przebiegu zdarzeń. Widział, jak Franz wraz z panem Wilfortem opuszczali cmentarz i poszedł za nimi. Widział, jak Franz wszedł, widział także, jak wyszedł, po czym wrócił znowu z Albertem i Chateau Renaudem. Przeczuwał już, że nie może mieć żadnych złudzeń. Udał się więc w umówione miejsce, gotowy na wszystko i pewien, że przy najbliższej sposobności Walentin przybiegnie na spotkanie. Nie zawiódł się. Wypatrując przez szparę, dojrzał w końcu dziewczynę, która nie stosując żadnych środków ostrożności, biegła ku niemu. Już pierwszy rzut oka na nią sprawił, że Maksymilian uspokoił się, a po pierwszym słowie podskoczył z radości. — Ocaleni! — wykrzyknęła Walentin. — Ocaleni! — powtórzył Morel, nie dowierzając swojemu szczęściu. — Ale kto nas ocalił? — Mój dziadek. — O, pokochaj go, drogi Morelu! Morel przysiągł, że będzie kochać starca z całej duszy. Przysięga nie była trudna, bo w tej chwili nie kochał go jak przyjaciela czy jak ojca, ale wielbił jak bóstwo. Jak to się mogło stać? Zapytał Morel. Jakiego użył środka? Walentino otworzyła już usta, by wszystko opowiedzieć. Pomyślała jednak, że w głębi tej strasznej tajemnicy jest przecież coś, co nie dotyczy tylko jej dziadka. — Opowiem ci wszystko później. — Kiedy? — gdy zostanę twoją żoną.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Zamknąwszy temat tym sposobem, mogła Maksymiliana owinąć sobie w koło palca. Przystał więc na to, że na razie musi się zadowolić tym, co mu opowiedziała. Nie chciał jednak odejść, dopóki Valentine nie przyrzekła, że przyjdzie na spotkanie również nazajutrz wieczorem. Świat nagle zmienił się w jej oczach. Łatwiej było jej teraz uwierzyć, że wyjdzie za Maksymiliana, niż jeszcze przed godziną uwierzyć, że nie będzie poślubiona Francowi. W tym czasie pani de Villefort udała się do Noirtiera. Noirtier spojrzał na nią ponurym i surowym wzrokiem, jakim miał zwyczaj ją witać. Drogi ojcze, rzekła, nie muszę ci oznajmiać, że narzeczeństwo Valentine zostało zerwane, ponieważ zerwanie to dokonało się tutaj. Noirtier siedział niewzruszony. Nie wiedziałeś jednak, ojcze, rzekła następnie pani de Villefort, że ja byłam zawsze przeciwna temu małżeństwu i że miało być ono zawarte wbrew mojej woli. Noirtier spojrzał na synową, oczekując wyjaśnień. Teraz, gdy małżeństwo, które napawało cię taką odrazą, zostało zerwane, ośmielę się przedstawić ojcu prośbę, bo ani mój mąż, ani Valentine nie odważą się z nią zwrócić. Noirtier zapytał wzrokiem, jaka to prośba. Przychodzę cię prosić, ojcze, ciągnęła pani Villefort, ponieważ ja jedna mogę zwrócić się do ciebie o to, jako osoba całkiem niezainteresowana. Otóż przychodzę cię prosić, abyś przywrócił swojej wnuczce cały majątek. Nie mówię o przywróceniu łask, bo wiem, że tego nigdy jej nie odmówiłeś. Na chwilę we wzroku Noirtiera pojawiło się wahanie. Szukał przyczyn uzasadniających tę prośbę, ale ich nie znalazł. Czy mogę mieć nadzieję, rzekła pani de Villefort, że twoje zamiary, ojcze, są zgodne z moją prośbą? Tak, odpowiedział Noirtier. W takim razie, rzekła pani de Villefort, odchodzę wdzięczna i uszczęśliwiona. Nazajutrz Noirtier kazał wezwać notariusza. Pierwszy testament został zniszczony, a spisany nowy, w którym zapisywał cały majątek Valentine pod warunkiem, że wnuczka nie opuści dziadka. Kilka osób obliczyło, że panna Villefort, dziedziczka państwa de Saint-Méranów, łącznie z majątkiem swojego dziadka, będzie miała w przyszłości około 300 tysięcy liwrów rocznego dochodu. W tym czasie, gdy u państwa de Villefortów ważyły się losy planowanego małżeństwa, hrabia Morcerf złożył wizytę panu Danglarowi. Dla okazania Danglarowi szacunku, Morcerf włożył na siebie paradny mundur generalski, przypiął do niego wszystkie swoje ordery i kazał zaprzęgać najlepsze konie. Tak wystrojony pojechał na ulicę Chaussée d'Antin i kazał oznajmić swoje przybycie Danglarowi. Danglar obliczał właśnie miesięczny bilans. Nie był to najlepszy moment. Od jakiegoś czasu owe obliczenia wprawiały bankiera w zły humor. I dlatego na widok swojego dawnego przyjaciela Danglar przybrał wyniosłą minę i rozparł się wygodnie w fotelu. Morcerf przeciwnie. Zwykle nadęty, dziś był wesoły i serdeczny. Naturalnie był pewny, że jego propozycja spotka się z jak najlepszym przyjęciem i nie bawiąc się w dyplomację od razu przystąpił do rzeczy. Oto przyszedłem, baronie, by załatwić to, co już od dawna chodzi nam po głowach i o czym już kiedyś rozmawialiśmy. Morcerf spodziewał się, że po tych słowach bankier rozpromieni się. Wyniosłość jego tłumaczył sobie bowiem własnym długim milczeniem. Niewiarygodne, ale twarz Danglara stała się jeszcze bardziej nieprzystępna i oziębła. Oto dlaczego Morcerf przerwał w połowie zdania. O czym to kiedyś rozmawialiśmy, hrabio? Zapytał bankier, jakby starając się na próżno zrozumieć, o co generałowi chodzi. O, widzę, rzekł hrabia, że jest pan formalistą, mój szanowny panie, i przypominasz mi, iż ceremonia musi się odbywać według wszelkich obrządków. Bardzo dobrze. Proszę mi darować, ale ponieważ mam tylko jednego syna i pierwszy raz w życiu myślę o ożenieniu go, więc nie mam w tym jeszcze dostatecznej wprawy, ale przechodzę do rzeczy. To powiedziawszy, Morcerf wstał, uśmiechając się sztucznie, ukłonił się głęboko i rzekł. Baronie, mam zaszczyt prosić pana o rękę pańskiej córki, panny Eugenii Danglar, dla mojego syna, wicehrabiego Alberta de Morcerfa. Danglar jednak, zamiast przyjąć to oświadczenie przychylnie, czego też spodziewał się Morcerf, zmarszczył brwi i nie prosząc nawet hrabiego, który stał przed nim, by znowu usiadł, rzekł: panie hrabio, zanim panu odpowiem, muszę się namyślić. Jak to namyślić? Zawołał Morkerw, coraz bardziej zdziwiony. Przez 8 lat, odkąd po raz pierwszy mówiliśmy o tym związku, mało miał pan czasu do namysłu? Panie hrabio, rzekł Danglar, codziennie zdarza się coś, co sprawia, że raz podjęte i przemyślane decyzje wymagają ponownego rozważenia. Pan wybaczy, przerwał Morkerw, ale czy my nie odgrywamy tutaj jakiejś komedii? Jak to komedii? Widział się pan z hrabią de Monte Cristo? Widuję się z nim bardzo często, rzekł Danglar, poprawiając żabot. To mój dobry przyjaciel. Otóż ostatnio, kiedy go pan widział, powiedział mu pan, iż chyba zapomniałem o wspomnianym małżeństwie lub wykazuję w tym względzie niezdecydowanie. To prawda. Dlatego też przyszedłem. Nie zapomniałem i nie jestem niezdecydowany, jak pan widzi, skoro przychodzę tu i nalegam, by dotrzymał pan słowa. Danglar nic nie odpowiedział. Czyżby właśnie zmienił pan zdanie? Dodał Morkerw. Czy też zmusił mnie pan do powtórzenia mojej prośby, by dla własnej przyjemności mnie upokorzyć? Danglar zrozumiał, iż jeśli dalej będzie prowadził rozmowę tonem takim, jakim ją rozpoczął, skutki mogą być dla niego opłakane. Panie hrabio, rzekł, ma pan prawo dziwić się mojej rezerwie, rozumiem to. Niech mi pan jednak uwierzy, że mnie samego bardzo to martwi, ale zmuszają mnie do tego nader ważne okoliczności. Co za puste słowa, mój kochany panie, rzekł hrabia. Mógłby pan nimi zbyć pierwszego lepszego, ale ja nie jestem pierwszym lepszym. I kiedy ktoś taki jak ja przychodzi do kogoś i przypomina o danym słowie, a ten ktoś słowa nie dotrzymuje, mam prawo w miejsce pustych słów żądać wyjaśnienia powodów. Danglar był tchórzem, nie chciał jednak za takiego uchodzić. Uraził go też ton Morkerfa. To też, kochany hrabio, powodów mi nie brakuje, odpowiedział, ale co pan przez to rozumie? Że trudno by mi je było wyjawić. Rozumie pan jednak, rzekł Morkerw, że nie może mnie zadowolić pańskie milczenie. I jedna tylko rzecz zdaje się być oczywista w całej tej sprawie. Odmawia pan związania się z moją rodziną. O nie, bynajmniej, proszę pana, rzekł Danglar. Ja tylko wstrzymuję się na razie od ostatecznej decyzji, to wszystko. Nie sądzę jednak, by pan przypuszczał, że ulegnę pańskim kaprysom i będę spokojnie, z pokorą oczekiwał, aż mnie pan przywróci do łaski względów. Jeżeli więc, panie hrabio, nie chce pan czekać, możemy uznać nasze projekty za niebyłe. Hrabia, z natury dumny i porywczy, przygryzł wargi do krwi, by nie wybuchnąć. Zrozumiał jednak, że w podobnych okolicznościach byłoby to śmieszne z jego strony. Kierował się już ku wyjściu z salonu, gdy wtem rozmyślił się nagle i zawrócił. Jego czoło zachmurzyło się, ale nad jego obrażoną dumą zaczęły brać górę oznaki jakiegoś niejasnego niepokoju. Niech pan posłucha, drogi panie Danglar, rzekł. Znamy się już od wielu lat i w związku z tym powinniśmy mieć dla siebie pewne względy. Należy mi się jakieś usprawiedliwienie, abym wiedział, z jakiej nieszczęsnej przyczyny mój syn utracił pańską przychylność. Nie chodzi o żadne osobiste uprzedzenia do wicehrabiego, tyle tylko mogę panu powiedzieć, odpowiedział Danglar, przybierając ton impertynencki, gdy spostrzegł, że Morkerw łagodnieje. Do kogo ma pan więc osobiste uprzedzenia? Zapytał Morkerw łamiącym się głosem, a jego czoło pobladło. Danglar, któremu nie umknęła żadna zmiana na twarzy generała, wymierzył w niego jeszcze pewniejsze niż dotąd spojrzenie. Proszę mi raczej podziękować, że nie dostarczyłem więcej wyjaśnień. Gwałtowne drżenie, wynikłe z tłumionej wściekłości, wstrząsnęło Morkerfem. Mam prawo, odpowiedział, czyniąc wielki wysiłek, by się opanować, mam prawo żądać wyjaśnień. Czy ma pan coś do zarzucenia, pani de Morkerw? Czy mój majątek jest niewystarczający? Czy może różnimy się zbytnio poglądami? Ależ skąd, szanowny panie, odpowiedział Danglar. Nie miałbym wtedy żadnego usprawiedliwienia, bo dałem słowo, znając to wszystko dobrze. Nie, niech pan się więcej nie doszukuje, bo wstyd mi do prawdy, że robi pan przede mną ten rachunek sumienia, zostawmy to. Za chwilowe rozwiązanie sprawy przyjmijmy teraz zwłokę. Nie będzie to ani zerwanie, ani składanie zobowiązań. Nic nas przecież nie nagli. Mój Boże, moja córka ma 17 lat, pana syn 21. Poczekajmy jeszcze, a czas zrobi swoje. Pokieruje wypadkami, sprawy, które dziś wydają się nam niejasne, dnia następnego stają się zbyt oczywiste. Często w jeden dzień obalane zostają najokropniejsze pomówienia. Pan powiedział, pomówienia? Zawołał Morker wsiniejąc. Ktoś mnie o coś oskarża? Panie hrabio, powiedziałem panu, dajmy spokój wyjaśnieniom. Mam więc znieść spokojnie tę odmowę? Przykrą przede wszystkim dla mnie, drogi panie. Tak, przykrzejszą dla mnie niż dla pana, bo liczyłem na zaszczyt połączenia mojego z pańskim domem, a poza tym zerwane zaręczyny są zawsze większą szkodą dla narzeczonej niż dla narzeczonego. Dobrze więc, mój panie, nie będziemy więcej o tym mówić, rzekł Morkerw i mnąc z wściekłością rękawiczki, wyszedł z pokoju. Danglars zauważył, że Morkerw nie ośmielił się spytać ani razu, czy to on sam nie jest przyczyną zerwania. Wieczorem odbył długą naradę z wieloma przyjaciółmi, a pan Cavalcanti, który przebywał wciąż w salonie z damami, wyszedł z domu bankiera jako ostatni.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata,
2: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.

0: zabroni picia mocnej herbaty.
1: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
1: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
4: Nazajutrz, obudziwszy się, Danglars zawołał od razu o dzienniki. Przyniesiono mu je natychmiast. Odłożył kilka i sięgnął po Importial. Naczelnym redaktorem dziennika był pan Beauchamp. Szybko rozerwał kopertę, z nerwowym pośpiechem rozłożył gazetę, przesunął wzgardliwym wzrokiem po rubryce Premier Paris i przeglądnął kronikę różnych wydarzeń. Ze złośliwym uśmiechem zatrzymał wzrok na krótkiej wzmiance zaczynającej się od słów doniesienia z Janiny. No, chwała Bogu, rzekł odkładając gazetę. Ten maleńki artykuł na temat pułkownika Fernanda według wszelkiego prawdopodobieństwa uwolni mnie od konieczności tłumaczenia się przed panem hrabią de Morcerfem. W tym samym momencie, to jest z wybiciem godziny 9, Albert de Morcerf, ubrany na czarno, ze skrupulatnie zapiętym każdym guzikiem, milczący i podekscytowany, zatrzymał się przed domem na Polach Elizejskich. Pan hrabia właśnie wyszedł jakieś pół godziny temu, rzekł odźwierny. Czy wziął ze sobą Baptystę? Zapytał Morcerf. Nie, panie wicehrabio. Zawołajcie go, więc chcę z nim pomówić. Odźwierny poszedł po kamerdynera i po chwili wrócili razem. Mój przyjacielu, rzekł Albert. Przepraszam cię za moją niedyskrecję, ale chciałbym dowiedzieć się od ciebie samego. Czy rzeczywiście twojego pana nie ma w domu? Nie ma, proszę pana, zapewnił Baptysta. Nawet dla mnie? Wiem, z jaką radością mój pan zawsze pana przyjmuje u siebie i nie śmiałbym nigdy potraktować pana jak resztę bywających u hrabiego gości. Słusznie, bo muszę z nim pomówić w bardzo ważnej sprawie. Jak myślisz, czy długo go nie będzie? Nie, bo kazał przygotować śniadanie na godzinę 10. Przejdę się więc trochę po Polach Elizejskich i na godzinę 10 będę tu. Jeżeli pan hrabia wróci przede mną, poproś go, aby na mnie zaczekał. Dobrze, proszę pana, może pan być spokojny. Albert zostawił przed domem hrabiego wynajętą dorożkę, a sam udał się piechotą na przechadzkę. Mijając aleję wdów, wydało mu się, że spostrzegł konie hrabiego przed bramą strzelnicy Grosseta. Podszedł bliżej i rozpoznał także Stangreta. Czy pan hrabia jest na strzelnicy? Zapytał go Morcerf. Tak, proszę jaśnie pana, odpowiedział Stangret. Rzeczywiście, gdy Morcerf przechodził koło bramy strzelnicy, doszły go stamtąd odgłosy kilku regularnych wystrzałów. Wszedł, w ogródku zastał chłopca. Przepraszam bardzo pana wicehrabiego, czy nie zechciałby pan tu chwilkę zaczekać? A to czemu, Filipie? Zapytał Albert, który będąc tubywalcem zdziwił się bardzo, że go zatrzymano. Dlatego proszę pana, że ten pan, który teraz ćwiczy się w strzelaniu, nie strzela nigdy w czyjejś obecności. A kto nabija mu pistolety? Służący, Murzyn. Tak, tak. To zna pan tego pana? Właśnie go szukam, to mój przyjaciel. A to co innego, pójdę go uprzedzić. I Filip, wiedziony własną ciekawością, wszedł do pomieszczenia strzelnicy. Po chwili na progu pojawił się Monte Cristo. Wybacz, kochany hrabio, że nachodzę pana nawet tutaj, rzekł Albert, ale od razu pana uprzedzam, że to bynajmniej nie jest wina twoich służących, ale moje natręctwo. Byłem u pana w domu i powiedziano mi, że hrabia pojechał na spacer, ale ma wrócić o 10 na śniadanie. Poszedłem na przechadzkę, by zaczekać do 10, ale przypadkiem spostrzegłem pańskie konie i powóz. Z tego, co pan powiedział, wnoszę, że chce pan ze mną zjeść śniadanie. Nie, dziękuję, nie chodzi o śniadanie, ale do licha niemiłe to będzie towarzystwo. Do diabła, co też pan mówi. Kochany hrabio, mam dziś pojedynek. Pan? Po co? Z jakiego powodu? Można się bić w zasadzie o wszystko. O obrazę honoru. Aha, to sprawa poważna. Tak poważna, że właśnie przychodzę prosić pana o przysługę. Jaką? Żeby był pan moim sekundantem. Nie będziemy o tym mówić tutaj. Chodźmy do mnie, Ali, podaj mi.

wody. Hrabia podwinął rękawy i poszedł do przedsionka strzelnicy, gdzie strzelający zwykle myli ręce. — Niech pan wejdzie, panie hrabio — rzekł po cichu Filip. — Zobaczy pan coś bardzo ciekawego. Morkerw wszedł. Do tarczy przyklejone były karty do gry. Z daleka Morkerwowi wydało się, że był tam cały komplet, ale karty kończyły się na dziesiątce, począwszy... — Pikietę? — Nie — odrzekł hrabia. — Zabierałem się do innej gry. — Jak to? —

Najwice hrabio, pomówmy rozsądnie. Tego właśnie sobie życzę. No niech pan powie, kto u diabła może wiedzieć we Francji, że Fernand i hrabia de Morkerw to jedna i ta sama osoba? I kto wreszcie zajmuje się dziś Janiną, która zdaje mi się padła w 1822 czy 1823 roku? W tym właśnie zawiera się cała perfidia. Stało się to przecież tak dawno, a dziś wywlekają zapomniane wypadki, by wywołać skandal i zhańbić znane nazwisko. Dlatego ja, jako dziedzic nazwiska mojego ojca, nie pozwolę, aby nad tym nazwiskiem ciążył choć cień wątpliwości. Posyłam do pana Beauchampa, bo w jego dzienniku ukazała się ta wzmianka, dwóch świadków. Niech odwoła, co napisał. Beauchamp niczego nie odwoła. Więc będziemy się bić. Nie będzie się pan bił, bo on panu odpowie, że w armii greckiej mogło być i 50 francuskich oficerów o imieniu Fernand. Choćby i tak odpowiedział, będziemy się bić. To musi być odwołane. Mój ojciec, taki szlachetny żołnierz, taka świetna kariera wojskowa. Może również umieścić notkę, mamy podstawy sądzić, że wzmiankowany Fernand nie ma nic wspólnego z panem hrabią de Morkerfem, któremu jest również na imię Fernand. On musi odwołać wszystko i kategorycznie, nie wystarczy mi taka notka. Niesłusznie. To znaczy, że odmawia mi pan przysługi, o którą proszę? Przecież zna pan dobrze moją teorię na temat pojedynków. Przedstawiłem ją panu w Rzymie, jeśli sobie pan przypomina. A jednak, kochany hrabio, zastałem pana dziś rano na ćwiczeniach niezgodnych z zasadami tej teorii. Bo widzi pan, mój drogi przyjacielu, nigdy nie należy się ograniczać. Gdy żyje się między wariatami,

0: Jeżeli Beauchamp gotów jest zamieścić sprostowanie, musi mu pan pozwolić wykazać się dobrą wolą, a i tak stanie się, jak pan sobie życzy. Jeżeli zaś nie zgodzi się na to, zawsze będzie pan miał dość czasu, by dopuścić do tajemnicy dwie obce osoby. Czyli sądzi pan, że sam powinienem pójść do pana Beauchampa? Tak, jeżeli chce pan cokolwiek zyskać na miłości własnej człowieka, potrzeba tę miłość własną oszczędzać, nawet jeżeli miałoby się na tym ucierpieć. Chyba ma pan rację, pójdę sam. Niech pan idzie, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby pan nie poszedł wcale. To niemożliwe. Niech więc pan idzie. Zawsze to będzie lepsze niż to, co chciał pan zrobić. W takim razie jednak chciałbym wiedzieć, czy jeśli działania moje zawiodą i będę się jednak pojedynkował, będzie pan hrabia moim sekundantem? Kochany wicehrabio, rzekł Monte Cristo z najwyższą powagą, w swoim czasie dałem panu dowody na to, że w razie potrzeby jestem zawsze do twojej dyspozycji. Jednak przysługa, o którą teraz mnie pan prosi, nie wchodzi w zakres tych, jakie mogę panu wyświadczyć. A to czemu? Być może kiedyś się pan dowie. A teraz? Proszę pana o uszanowanie mojej tajemnicy. Dziwny z pana człowiek, mój hrabio, więc wcale nie chce się pan do tego mieszać? Wcale. Skończmy więc ten temat. Do widzenia. Do widzenia. Morkerw wziął cylinder i wyszedł. Przed bramą czekała na niego dorożka. Powstrzymując z całej mocy gniew, kazał się wieść do Beauchampa.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby po

0: słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Dariusz Szpakowski.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chrużuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: 5 sekund, pani Dorota.
3: Stenia Kozłowska?
2: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, wygrywa pani główną nagrodę Funduszów Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
3: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Ja wierzę, jednak to...
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Witam Państwa, Krzysztof Ibisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.